0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Co ciemnie

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Dum, dum, dum, dum, dum, dum.

gadają, że to jest...

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Mówi się czasem o przedwiośniu, a co powiedzieć teraz? No tak, astronomicznie i kalendarzowo jesień rzeczywiście się rozpoczęła, ale na tę słynną złotą polską jesień jeszcze chyba odrobinę zaczekamy. Uknuję zatem stwierdzenie przedjesienie. Gustaw Nowak, kłaniam się i witam w przedjesieniu. Za chwilę wszystko nabierze przepięknych barw, a spacery będą naprawdę magiczne, o ile oczywiście nie będzie padać. W najbliższej godzinie przybliżę Państwu informacje ze świata bydgoskiej kultury, będzie też nieco o sporcie i inwestycjach, będzie o stomatologii, tak, tak, będzie też o Bydgoszczy tak ogólnie, bo przybliżymy sobie plan ogólny. To co? Zaczynajmy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A na wstępie przekażę antenę w najlepsze ręce. Pora bowiem na spotkanie z Beatą Korzeniowską.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. 12 zarzutów kradzieży i przywłaszczenia mienia usłyszał 17-letni bydgoszczanin. Łupem nastolatka padło 11 motocykli i motorowerów oraz osprzęt do tych jednośladów. Odpowie też za kradzież telefonu komórkowego i dokumentów. Grozi mu do 5 lat. W Toruniu toczy się śledztwo w sprawie księgowej, która z sądu rejonowego w Bydgoszczy wyprowadziła prawie 500 000 zł. Śledztwo trwa już 3 lata i w sprawie interweniował właśnie minister sprawiedliwości. Nie będzie nowej trasy rowerowej w Bydgoszczy. 12 milionów złotych za 2 kilometry to za dużo. Drogowcy unieważnili przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż Wojska Polskiego. Magda Tkaczyk.
3: Również w innym postępowaniu cena może być przeszkodą w realizacji zadania. Chodzi o 4,5-kilometrową trasę rowerową, która połączy Śródmieście i Bartodzieje. Najniższa z ofert jest to blisko 25 milionów złotych wyższa niż zaplanowany budżet.
2: Kolejne gruntówki na Miedzeniu i Osowej Górze zostaną utwardzone. Zarząd dróg ogłosił właśnie przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ulicy Prądy, Przyczółek, ulicy Pszczelnej i Noteckiej. Bydgoska Fundacja Gramy dla Onko przekazała wózki reanimacyjne dla onkologii dziecięcej w szpitalu imienia Jurasza. Fundacja planuje też zakup 4 specjalistycznych materaców przeciwodleżynowych, które trafią do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Wszystko dzięki środkom zebranym podczas festynu charytatywnego na początku września. I tak właśnie kibice cieszyli się z awansu, a bramczyk Polonia wrócił po 13 latach na swoje miejsce, jest w najlepszej żużlowej lidze świata. Wielkie brawa. Kibice byli cierpliwi, natomiast cierpliwość kończy się policjantom. Funkcjonariusze z Bydgoszczy i regionu ostrzegają rząd i stawiają ultimatum: albo realizacja obietnic finansowych, albo powrót do ogólnokrajowego protestu. A związkowcy domagają się konkretnych decyzji i wiążących terminów, przede wszystkim w sprawie karty rodziny mundurowej oraz zmian w systemie uposażeń i świadczeń. Rozpoczyna się remont konserwatorski zabytkowego gmachu 6 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Naprawiony zostanie sufit sali gimnastycznej. Dawny blask odzyska też elewacja. Obiekt przy Staszice 4 to jeden z najokazalszych budynków edukacyjnych w mieście. Czas na remont bogato zdobionej elewacji. Aż 8 firm chce przygotować dla Straży Miejskiej nową siedzibę. A strażnicy przeniosą się z osiedla leśnego na Wiślaną, do byłego budynku Przyrometowskiego Zespołu Szkół dla Dorosłych. By nawiązać do przeszłości budynku, na szczytowej ścianie zachowana zostanie charakterystyczna mozaika z Pegazem, symbolem dawnego Rometu. S10 Bydgoszcz na Kłowyżysk musi poczekać. Wpłynęły odwołania od wyników przetargu, a to wydłuży formalności. Wcześniej planowano budowę na lata 2028-2031. Uczniowie bydgoskiej samochodówki wyremontowali Muchobijkę. To lekka armata przeciwpancerna produkcji radzieckiej. To eksponat należący do Muzeum Wojsk Lądowych. 3 lata temu młodzież odnowiła dla Muzeum Moździerz, a niebawem rozpocznie remont transportera Scott. Kotwica ważąca prawie 200 kg i wydobyta z brdy może stać się ozdobą bydgoskiego nabrzeża. Zatopioną kotwicę znaleźli podczas sprzątania brdy wolontariusze. Była jednak tak ciężka, że aby ją wydobyć z rzeki sprowadzono pływający dźwig. Kilka lat temu środowisko szyperskie zaproponowało miejskiemu plastykowi ustawienie kotwicy na nabrzeżu brdy jako symbolicznego znaku bydgoskich szyprów. Wtedy jednak nie udało się żadnej kotwicy pozyskać. Teraz, skoro ta wyszła z wody, być może pomysł powróci.
1: Oby kotwica nie utknęła na mieliźnie. Za przegląd wydarzeń dziękuję pięknie Beacie Korzeniowskiej, a Państwa zapraszam na ulicę Ujejskiego. Dokładniej pod numer 75, bo tam działa już Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Na razie skorzystają z niego studenci, ale wkrótce mają też mieszkańcy. O szczegóły na miejscu zapytała Agnieszka Wynarska, która odwiedziła uroczyste otwarcie placówki. Posłuchajmy.
4: Paweł Burduk, tutaj działający jako pełnomocnik rektora do spraw rozwoju na chwilę obecną kierunku lekarsko-dentystycznego. Inwestycja ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z uwagi na to, że dodaje nam kolejny kierunek medyczny do kierunku lekarskiego. Natomiast jest ogromnym wyzwaniem i zapotrzebowaniem jednocześnie dla regionu miasta Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Chcemy tutaj w nowoczesnym centrum stomatologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kształcić w jak najlepszych warunkach przyszłych lekarzy stomatologów. Już od 2 lat kształcimy studentów. W tej chwili rozpoczną od października 3 rok kształcenia i tutaj zbiega się to z otwarciem oczekiwanego Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, gdzie rozpoczną zajęcia przedkliniczne, a w późniejszych okresach zajęcia kliniczne.
5: To jest też ważna inwestycja nie tylko w kontekście kształcenia, ale też dla mieszkańców, bo są takie plany, być może pan nam je potwierdzi, do tego, żeby powstała tu w końcu wyczekiwana opieka świąteczna i nocna dla mieszkańców. No i to też takie oczywiście miejsce, w którym będą mogli i studenci, i później lekarze też praktykować.
4: Jak najbardziej, kształcenie to jest jedna rzecz. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu, województwa naszego całego i spoza województwa. Tak, to jest też ten priorytet, o którym myślimy. Oczywiście tutaj jest to związane, że musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, musimy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o świadczenie, o kontraktowanie świadczeń. Jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej chcemy zapewnić pełną obsługę stomatologiczną we wszystkich zakresach stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, jak również nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną.
5: Czy pan już wie, kiedy mogłoby się to wydarzyć?
4: To też nie do końca zależy od nas. Teraz mamy wszelkie prawa ku temu. Mamy budynek, który zostanie oddany. Mamy powołaną spółkę. Także będziemy rozmawiali, rozmawiamy z NFZ-em w celu uzyskania możliwości przystąpienia do konkursu, jeżeli będzie ogłoszony. Spółka będzie mogła świadczyć usługi komercyjne, czyli w zależności od tego zapotrzebowania i chęci mieszkańców, czy mieszkańców Bydgoszczy, regionu, jeżeli taka potrzeba będzie, to te świadczenia będą mogły być uruchomione wcześniej.
5: Co znajduje się tutaj w centrum? Jakie nowoczesne sale dydaktyczne dla studentów?
4: Sale staraliśmy się stworzyć, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Mamy sale do ćwiczeń przedklinicznych, czyli tu

0: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z czego bardzo się cieszymy. To ważne miejsce, które będzie łączyło działalność naukową i dydaktyczną oraz stwarzające możliwości wykorzystania najnowocześniejszych metod kształcenia z wykorzystaniem wysoko wyspecjalizowanego sprzętu medycznego. Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej w mieście Bydgoszczy. Najbliższe miejsce dla mieszkańców miasta Bydgoszczy jest Dobrcz. Cieszymy się na to. Jesteśmy w trakcie rozmów z rektorem, prorektorem, władzami Centrum Stomatologii w aspekcie uruchomienia oddziałów poradni stomatologicznej. Także to jest na razie etap rozmów. Dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy tutaj, możemy to miejsce otworzyć i jesteśmy z tego bardzo dumni.
1: Jak tylko dowiemy się czegoś konkretnego o uruchomieniu całodobowej przychodni stomatologicznej, poinformujemy o szczegółach na naszej antenie. Póki co trzymamy kciuki za studentów połamania zębów. Tak się mówi?
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Młynu Frotera, gdzie od niedawna oglądać można nową, bardzo ciekawą wystawę. To okazja, by przyjrzeć się z bliska twórczości Bożeny Biskupskiej. O ekspozycji powie już teraz sama artystka. Posłuchajmy.
3: No bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że się znalazłam w Bydgoszczy. Może trochę wstępu. Tak naprawdę to pojawiłam się tutaj około 22 lat temu, kiedy był realizowany taki projekt Konstrukcja w procesie. Osobiście nie brałam w nim udziału jako artystka, ale brałam udział jako osoba towarzysząca temu wydarzeniu. To były niesamowite realizacje i w tym też międzynarodowe. No i później jakby bardzo się zafascynowałam tym budynkiem, ale on był jeszcze przed remontem. Długo przed remontem, ale w mojej pamięci. I jak się pojawiła ta możliwość pokazania mojej twórczości w tym miejscu, to się no, po prostu ucieszyłam i bardzo zafascynowałam, co tu może będzie można znaleźć, jak postępowała ta renowacja. No i wydawało mi się, że mój głos jakiś artystyczny, czyli pojawienie się czasowe w tym wnętrzu, to też zostanie jakiś ślad, zostawi jakiś ślad po tej mojej wypowiedzi. No i zaczęliśmy pracować, prawda? Bo to nie jest tak, że myśmy przedwczoraj przyjechali z ciężarówkami i teraz będzie wystawa. Do tego trzeba było się przygotować, a tak naprawdę to zachęcił mnie bardzo bliski kolega i przyjaciel i artysta, w ogóle cała rodzina jest bardzo utalentowana. To znacie Państwo Sławka Janickiego i kompany, prawda? Albertina stała się kuratorką, jako jest osobą wrażliwą i też funkcjonuje w sztuce, więc zaczęliśmy myśleć o tej realizacji. No i na początku to było bardziej jeszcze okazałe. Potem okazało się właśnie, że trzeba troszeczkę zmienić koncepcję i wybrać jakiś zestaw. Tak się stało. Przede wszystkim zobaczycie Państwo cykl rysunek rzeźby. To są rzeźby, ale dosyć nietypowe, bo one są spawane z drutów różnej grubości. Ich jest spora grupa, 46 obiektów. Stanowią taki obszar właściwie strukturalny i wypełnią salę i mam nadzieję, że uda nam się z nimi zrobić coś wyjątkowego, ponieważ w młynach sufity są bardzo niskie z racji konstrukcji i historii, a figury, rysunek rzeźby są wysokie. No i teraz trzeba było pogodzić to, że te rzeźby praktycznie będą na głowach dźwigały te sufity. Natomiast pokazanie tych rzeźb zawsze robiliśmy w sposób taki trochę parateatralny, że wprowadzone światło ujawniało cień tych rzeźb, rozbudowany. Właśnie chcemy odwrócić sytuację, że cień się pojawi tylko na podłodze, jest taki przerysowany, a głowy będą dźwigać te sufity. Więc doświadczenie znowu moje z tymi moimi rzeźbami, które w innych przestrzeniach wyglądały zupełnie inaczej, to będzie bardzo ciekawe.
1: Na wystawie twórczości Bożeny Biskupskiej pod nazwą Czas jest byciem, bycie jest czasem zobaczymy ponad 90 prac, a ekspozycja

0: potrwa do 6 stycznia. Za chwilę kolejne tematy.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Niekiedy zaczyna się od drobnej zmiany w zachowaniu lub wyglądzie. Warto tego nie przeoczyć, bo wczesne wykrycie zmian nowotworowych zwiększa szanse na wyleczenie. I do tej uważności zachęca kampania Złota Wstążka, której organizatorem jest Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Jej oddział działający w Szpitalu Jurasza informuje i edukuje przez cały rok, ale we wrześniu te działania się nasilają. Agnieszka Wynarska postanowiła odwiedzić bydgoski oddział fundacji, by zapytać o profilaktykę oraz porozmawiać z rodzicami dzieci, u których zdiagnozowano nowotwór. To historie niełatwe, często związane z codzienną walką i olbrzymią determinacją, ale we wszystkich najważniejsza jest miłość i nadzieja. Zapraszam do wysłuchania rozmów przeprowadzonych przez Agnieszkę.
2: Dzień dobry, Jolanta Sękowska, dyrektor oddziału Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Bydgoszczy. Wrzesień to tradycyjnie już od wielu lat miesiąc kampanii Złotej Wstążki. Jest to miesiąc, w którym szczególnie zwracamy uwagę na choroby nowotworowe u dzieci. Jest to miesiąc, w którym my mówimy, że powinniśmy być onkoczujni, czyli każda zmiana, która występuje u dziecka, a jest czymś, z czym się nie spotykaliśmy na co dzień, musi być sprawdzona, skontrolowana, zbadana, czyli pragniemy uderzyć w najbliższe środowisko dziecka, rodziców, rodzinę, w lekarza pierwszego kontaktu, w nauczycieli, w opiekunów, aby bacznie przyglądać się naszym dzieciom i bardzo szybko reagować, bo wiemy, że czym szybsza reakcja, szybsze skontrolowanie, zbadanie, tym szybszy sukces, wyleczenie.
3: Co powinno budzić niepokój?
2: Co? Stany podgorączkowe, siniaki, wybroczyny, bóle kości, takie infekcyjne, długie, przewlekłe stany infekcyjne muszą zwrócić uwagę rodzicom, aby to skontrolować.
3: Co przez ten cały miesiąc będzie się tutaj w klinice działo?
2: We wrześniu zorganizowaliśmy dla dzieci wiele różnych warsztatów, wiele przedstawień, imprez. Będą się one odbywały w każdy wtorek i w każdy czwartek. Rozpoczęliśmy wczoraj pokazem kulinarnym kuchni Gazdówka, gdzie dzieci zapoznały się z takimi podstawowymi, tradycyjnymi potrawami góralskimi. Były oscypki, były smażone sery różnego rodzaju. Zapoznały się też również z technologią powstawania tych serów. Oprócz tego mamy jeszcze takie warsztaty jak pokazy ratownictwa medycznego, mamy kino sferyczne, mamy jogę, mamy gongi, misy tybetańskie, mamy zajęcia z Akademii Chemika, czyli wulkany i ciekły azot. Oczywiście najbardziej lubiane przez dzieci musztardowe lody, czyli lody o bardzo dziwnych, niespotykanych smakach. Oczywiście też produkowane za pomocą ciekłego azotu i kończymy miesiąc oczywiście kolejnym kulinarnym pokazem w wykonaniu pana Marcina Szukaja. W Polsce co roku diagnozę choroby nowotworowej słyszy 1200 rodzin. Dlatego też równo z kampanią Złotej Wstążki we wrześniu rusza nasze przedsięwzięcie, a mianowicie Rakreaton. Jest to przedsięwzięcie mające na celu zbieranie kilometrów. Musimy zebrać 1 200 000 kilometrów, aby uzyskać od naszych partnerów bardzo znaczącą kwotę w wysokości 120 tysięcy na potrzeby naszych dzieci. Można je zbierać za pomocą kroków, za pomocą biegania, za pomocą jazdy na rowerze. Każdy krok, każdy kilometr jest dla nas na wagę złota.
3: Jakie dzieci teraz aktualnie są na oddziale? Czy młodsze, starsze, bo to tak też pewnie różnie bywa?
2: Nie możemy ogólnie powiedzieć, w którym przedziale wiekowym jest większa częstotliwość częstotliwość zachorowania. U nas dzieci są w wieku od urodzenia aż do 18 roku życia. I one tak się właśnie chyba równo rozkładają. Czyli mamy i maluszki, i średnie dzieci, i już takie w wieku nastoletnim.
3: A niedługo czeka Was też przeprowadzka, prawda? Bo tutaj centrum się buduje i będziecie też mieli nowe miejsce, taką fajniejszą, lepszą przestrzeń do pracy, do leczenia.
2: No, mamy obiecane i czekamy na to z utęsknieniem i no, będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli znajdziemy się w nowych pomieszczeniach, w większych pomieszczeniach i będziemy mieli lepszą taką logistykę na co dzień. No, czekamy. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy.
4: Nazywam się Jakub Tak. Jestem ojcem Iwa, który zachorował na ostrą białaczkę limfoplastyczną. Od 28 lutego zauważyliśmy u niego to, więc pojechaliśmy z nim do Grudziądza na oddział. Wykazali mu w krwi, że po prostu ma białaczkę i przetransportowali go razem z moją mamą, z babcią jego, tutaj do Bydgoszczy, do szpitala. No i tak właśnie się nasza historia zaczęła. Zauważyłem po prostu, jak się bawił po prostu puzzlami i chrupki, a ty po prostu mi cały zbladł. W ogóle myślałem, że co zjadł coś, czy coś pokanie żołądka, czy coś, ale po prostu mi cały zbladł, nic nie mówił i od razu na oddział i przestraszyłem się, jak się mówi, bo tak naprawdę jest przy dzieciach, nie?
3: Czyli takie objawy pan zauważył, takie fizyczne u syna?
4: No, po prostu się syn blady zrobił i usta miał, zawsze miał czerwone, później miał całe blade. I od razu pojechaliśmy, od razu. Dzwoniłem po mamę, bo mam jeszcze córkę, sam wychowuję. Dlatego dzwoniłem, żeby moja mama pojechała, bo ja tam z dala od szpitala, jak się mówi, no ale co zrobić?
3: No ale gdzieś pan jest synem w szpitalu już długo.
4: Tak, siedzę. Od 28 lutego siedzę z nim, no. Walczymy dalej. Dobrze znosi chemię teraz, bo na początku to wiadomo, że są skutki uboczne, jak się mówi. A tak to ogólnie, dobrze. Ważne, że są, jak się mówi, są takie leki, że można wyleczyć z tego i walczyć te dwa lata z tym.
5: Walczyć
4: do końca. Ja bym powiedział tak, rodzicom, którzy mają dzieci, tak jak ja mam dzieci, tak jak są ojców wychowujących, jestem dzieci sam, ja na przykład, jak są moją rodzinę, bym powiedział tak, jak będą jakieś objawy u dziecka, to proszę na pewno jechać do szpitala, bo nic nie wiadomo, co w życiu nas spotka, nic nie wiadomo, co może to dziecko mieć w genach jakoś czy coś. Proszę przyjechać na oddział, bo to nic nie wiadomo, na jakim oddziale nawet wyląduje. Przykre jest naprawdę mówić takie coś, że jak ja tu jak tutaj przyszedłem, jak dzieci zobaczyłem w tej onkologii, to się złapałem za głowę i płakałem, bo to nikt tego nie przeżyje, jak ojciec nie przeżyje, czy matka nie przeżyje, jak ma dziecko zachoruje na białaczkę po prostu, czy na jakąś inną chorobę.
3: Co jest dla pana najtrudniejsze w tej chorobie teraz?
4: Dla mnie najtrudniejsze jest pogodzić się dom i szpital i córka.
3: Bo w domu córka jest
4: z babcią,
3: a pan większość czasu tutaj spędza.
4: Tak.
3: Czy ta rozłąka jest trudna?
4: No trochę tak, no bo wiadomo, że tęsknię.
3: I ta codzienność szpitalna też jest trudna.
4: No co zrobić, no ale nic na to nie poradzimy. Musi być tak, jak jest, bo innej opcji nie ma. My pół roku już leczymy, jeszcze półtora roku pewnie. Po prostu jesteśmy w szpitalu, tak po prostu przyjeżdżamy na chemię i odjeżdżamy. Na przykład na tydzień pojedziemy do domu, i za tydzień wrócimy na kontrolę, bo potem złe wyniki spadną, to zawsze zostajemy na oddziale i tak właśnie taka jest ruletka. To zależy od Iwa, od mojego syna, wyniku po prostu, a tak to jest naprawdę dobrze.
3: Jeśli pan pozwoli, to zapytam jeszcze o taką sytuację rodzinną, bo czy pan musiał zrezygnować z pracy, żeby się synem zająć?
4: Tak, musiałem zrezygnować z pracy, wziąłem wszystko, jestem po rozwodzie. I dlatego trzeba było coś zrobić. W wyszarangach są dzieci. A pieniądz to i tak jest, pieniądz jest, a pieniędzy go nie ma później, tak to jest.
6: No, u Karolinki pojawiły się 2 lata temu siniaczki na nóżkach.
0: Mówi Wiesław Magalski, tata Karolinki.
6: Zrobiliśmy badanie podstawowe krwi, okazało się niski poziom płytek krwi, no i trafiliśmy tu na oddział onkologii. Okazało się, że jest zespół mielodysplastyczny i jest potrzebny przeszczep szpiku. Tu Karolinki był tak. No dalej czekaliśmy na dawcę. W granicach 5-6 miesięcy czekaliśmy, no dawca się znalazł. No przygotowanie do przeszczepu, chemioterapia była podawana, no później był sam przeszczep. No i tam powikłania po przeszczepie, no to wiadomo jest różnie, jak to jest, nie? Bo to wiadomo jest inny szpik, przychodzi do organizmu i po prostu, no tak to już się dzieje. Czasami się bezinwazyjnie przeszczep przyjmuje, a czasami jest tak, że po prostu jest tak jak u nas było, nie? Takie komplikacje tam wychodziły. No ale teraz ogólnie jest dość dobrze. Jesteśmy teraz na etapie fotoferez. To są takie pozaustrojowe fotoferezy. Także są, krew jest pobierana, naświetlana po prostu i wraca do organizmu, nie? Celem wzmocnienia odporności tutaj u Karoliny, nie? Także.
3: Można powiedzieć, że jesteście na końcówce leczenia? Dobrze to rozumiem? Czy to jeszcze za szybko, żeby tak powiedzieć?
6: I jeszcze troszeczkę. To jeszcze tak w granicach tak rok, dwa lata pewnie, nie? Jak będzie wszystko dobrze oczywiście, nie? No może być czasami, że będzie szybciej. No to jest różnie. Z leczeniem, z tym to jest nieprzewidywalne, nie? Czasami myślisz, że jest okej, a na drugi dzień coś wyjdzie, że wyniki czy coś się zmieni po prostu, nie? Ale ogólnie tak jest, przeszczep się ogólnie przyjął, nie? Także teraz po prostu kwestia leczenia dalszego, nie?
3: Jak bardzo się zmieniło życie waszej rodziny po diagnozie?
6: No jak się dowiedzieliśmy, no to się tak po prostu o 180 stopni się odwróciło wszystko, nie? Wiadomo, nic nie było ważne, tylko po prostu teraz tylko kwestia leczenia, przyzwyczajenia się z tym, oswojenia po prostu, nie? Bo wiadomo, coś nowego, jak to leczyć, jak to się zachować, wiadomo, dodatkowo przygotowanie jedzenia specjalne, no specjalne troski, wszystko, nie? Podawanie leków, to wszystko, nie? Sterylność cała, wszystko, no wiadomo, po przeszczepieniu, to żadnych roślin, żadnego kurzu, wszystko musiało być tak idealnie zrobione, nie? Dodatkowo wszystkie jedzenie spożone, owoce, wszystko musiało być tak przygotowane i świeżutkie, wszystko na te, nie? Także, no ale daliśmy radę, także teraz już jest coraz to lepiej, no wiadomo, trzeba też uważać, no, wszelkie jakieś tam infekcje, nieinfekcje, wszystko trzeba po prostu być na ten, maseczka jakaś, ochrona, wszystko, nie wiadomo, dezynfekcja rąk, czyli wszystko takie na te, nie? Pod kątem tego, żeby tu wszystko bezpiecznie było.
3: Często bywacie teraz, no w tych ostatnich czasie, tak, w szpitalu, więc ta organizacja życiowa też jest tak, trudna pewnie, no, tak. Pogodzenie i opieki, pracy i też domu, który przecież też jest.
6: Dokładnie. No w granicach tak 2 tygodnie, 3 tygodnie, różnie, zależy. No teraz te fotoferezy mamy raz w miesiącu, przedtem były częstsze, co 2 tygodnie mieliśmy tak te fotoferezy. No jakieś podanie immunoglobulin, jakaś poradnia, no także z reguły tam 2-3 razy w miesiącu jesteśmy tutaj na oddziale, nie? Także to trwa już od 2 lat, nie? Także no cały czas tam jakoś to próbujemy organizować i z pracą, i z domem, i z rodziną, i z wyjazdami, ze wszystkim, także zamieniamy się. Raz żona, raz ja, no wiadomo, urlop, jakiś chwila wolnego, no to jak mi pasuje, jadę, jak żona ma wolne, żona jedzie, po prostu my tak się uzupełniamy w tym wszystkim, nie?
3: Jak się czujesz?
7: Dobrze.
3: Zupę jesz, widzę. Dobry rosół? Mhm. Dobrze tu gotuję?
7: Nie, tu mama.
3: Mama. No i jak tutaj jest w tym szpitalu?
7: No, nie jest najgorzej, ale lepiej w domku, bo w domku jest inaczej.
3: Zabawki i swoje łóżko pewnie, co?
7: A tu jest trochę inaczej, ale wolę w domku.
3: Ciężko jest to wszystko wytrzymać, czy nie? Czy tata tutaj wspiera?
7: Nie chcę mieć tej choroby już. Chcę być już zdrowa. Już mi się nie chce tu przyjeżdżać. Chcę być już w domu cały czas. I chcę być tylko w domu.
3: Co lubisz robić?
7: Lubię jeździć na rowerze, grać w piłkę, badmintona, grać w jakieś karty, gry planszowe, jakieś różne gry fajne. W szachy lubię grać z tatą, bawić się na dmuchańcach. Mam prywatnego, bo nie mogłam takiego wspólnego z dziećmi, to mi kupili prywatnego i mam go na zawsze prywatnego swojego. Lubię robić zadania, kolorowanki, rysować i ja bardzo wiele rzeczy lubię.
0: W ramach kampanii Złota Wstążka w szpitalu Jurasza odbywają się m.in. Akademia Chemika, pokazy kulinarne czy tworzenie domków i aut z drewna. A jeśli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć działania Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, może dołączyć do Rakreatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1 200 000 km. Nagrodą za powodzenie będzie wsparcie dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Trafi do nich 120 tysięcy złotych. Kilometry można nabijać do 30 września biegając, spacerując lub jeżdżąc na rowerze. A za chwilkę przyjrzymy się dużej inwestycji ze świata bydgoskiej kultury.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Ponad 400 milionów złotych to koszt modernizacji Filharmonii Pomorskiej. Chodzi nie tylko o generalny remont dotychczasowego obiektu, ale też o budowę zupełnie nowej części z podziemną salą kameralną. W związku z rozpoczęciem prac teren inwestycji wizytowała delegacja z Urzędu Marszałkowskiego. A i ja postanowiłem zobaczyć, jak sprawy mają się na miejscu. I tak wszedłem do sali koncertowej pozbawionej foteli i organów. Oto co na miejscu powiedział mi dyrektor Filharmonii Maciej Puto.
8: Chciałem zapytać o uczucia, jakie towarzyszą panu, gdy patrzy pan na ten obiekt w takim stanie.
9: Przyznam się szczerze, że mieszane. Nie spodziewałem się, że tak powiem, takich emocji, ale to już było kilka tygodni temu, w momencie, kiedy przekazywaliśmy gmach Filharmonii Pomorskiej firmie Unibep, kiedy już wszystkie nasze meble, cały majątek był wyniesiony, łącznie z dziełami sztuki, które no nierozerwalnie są związane z Filharmonią w Bydgoszczy. Łza się trochę w oku kręci, ale jest nadzieja, że będzie więcej, piękniej i nowocześniej.
8: Coś pana zaskoczyło już na tym etapie? Jakieś sekrety się wyłaniają?
9: Nie, nie. Właściwie o tym wszystkim wiedziałem. No, Filharmonię znam jeszcze z końcówki lat 80. Także pamięć jest jeszcze świeża. Za kilka dni będą odsłonięte freski we foyer i na ten moment też bardzo czekam, aby przypomnieć sobie, jak one wyglądają w naturze.
8: Jak ta sala będzie wyglądać już po remoncie? Sala główna.
9: Będzie identyczna jak jest, tylko będzie nowa. Będzie wszystko odnowione. Fotele będą zupełnie nowe, ale będą miały identyczny kształt, a co najważniejsze, właściwości akustyczne. Bo fotele też tworzą akustykę. Po demontażu poszczególnych elementów z sali koncertowej są przez cały czas przeprowadzane badania akustyczne. Po wymontowaniu organów były badania, teraz po wymontowaniu foteli będą badania, po demontażu okładzin drewnianych na ścianach też będą badania i jeszcze osobne po zdjęciu żyrandoli.
8: To z jakiej z planowanych nowości pan jako dyrektor najbardziej się cieszy?
9: Z planowanych nowości, no to oczywiście z nowego budynku, który został tak zaprojektowany, że w żaden sposób nie zaburzy architektury starego budynku, która jest architekturą absolutnie doskonałą.
0: O modernizacji Filharmonii powiedzieli mi też inni, w tym marszałek Piotr Całbecki.
10: Bardzo się cieszę, że z takim pietyzmem wykonawca podchodzi właśnie do tego zagadnienia, bo to co do pozostałych elementów, niż bardziej takich budowlanych, to jestem zupełnie spokojny, bo firma sprawdzona, wiem, że świetnie zrealizowała akademię. Tak, dość mozolna, taka niewdzięczna praca, bo przekładamy w tej chwili, przekładają tutaj wykonawcy gaz, energię, wodociągi, całą infrastrukturę podziemną, całą tą plątaninę tutaj, która na przestrzeni dziesięcioleci powstała, no i teraz trzeba uporządkować się tak, aby wejść już z ciężkim sprzętem, zrobić poważne 12, bo więcej, wykopy metrowe, stworzyć, zbudować nieckę wodoszczelną. No, a potem, jak już to będzie zrobione, czyli fundamenty i ten poziom zero, no to już będzie łatwo. Potem już pójdziemy w górę i tylko czekać, kiedy będziemy na nowo mogli zagrać Filharmonię.
0: Co ciekawe, fotele, które przez dziesięciolecia służyły melomanom, teraz trafiły do ich domów, bo część z mebli sprzedano po okazyjnych cenach.
10: No to jest też fajne, że mieszkańcy mogą skorzystać, bo to są artefakty, no, rzeczy dla melomanów szczególnie, no, no bezcenne. Więc ja się cieszę, że trafiły one właśnie w te ręce. Jest to swego rodzaju jakieś takie trofeum, nie wiem, też kawałek historii, no przecież jakiej pięknej historii mieć u siebie krzesło. Ja też będę miał w Urzędzie Marszałkowskim, tutaj dyrekcja zaproponowała 5 krzeseł, które postawimy przed wejściem do gabinetu marszałka. Mamy z Teatru Grunwald, teraz będziemy mieć Filharmonii. Także taka kolekcja już. Mam nadzieję, że to nie wydłuży, tylko nie sprowokuje nas do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu. oczekiwaniu do marszałka, bo są wygodne, może nie aż tak, ale wolałbym, żeby tylko tak jako eksponaty służyły, a nie jako miejsce poczekania, ale to świadczy o tym, co się dzieje w regionie, no bo warto sobie czasem przypomnieć, jakie inwestycje realizujemy, a w kulturze szczególnie to jest fajne. Ja się bardzo cieszę z takich właśnie realizacji.
0: A co według marszałka jest najciekawszym elementem całej modernizacji?
10: Nowa sala kameralna, która nie będzie wcale taką kameralną, zlokalizowana pod ziemią, z doświetleniami. Ona w założeniach projektowych jest przepiękna, więc kiedy zobaczymy właśnie tę salę, ale również tę salę główną, gdzie tutaj rozbłysną nowe żyrandole według nowego projektu, prosto, mam nadzieję, z Murano, to będzie chyba to wow. Ale najbardziej cieszę się z tego, że poprawimy warunki pracy naszych filharmoników, bo oni naprawdę w ciężkich warunkach dotąd pracowali, nie mieli swoich miejsc prób, tak jak należy, garderob. No i to dla mnie jest najważniejsze.
0: O modernizację filharmonii zapytałem też bydgoszczanina, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.
8: Nie witamy nowego jeszcze, ale można rzec, że żegnamy stare. I czy pan ma jakieś wyjątkowe wspomnienia z tym miejscem związane?
11: Ja myślę, że każdy bydgoszczanin albo każdy mieszkaniec województwa takie wydarzenia pamięta. To była zawsze, powiedziałbym, siedziba legendarna. Wszystkie odniesienia kulturalne robiło się do Filharmonii Pomorskiej i cieszę się bardzo, że dzisiaj mogę zobaczyć, jak to miejsce wygląda w stanie rozbiórki. Pewne rzeczy mnie zaskakują. Jedno zdjęcie organów spowodowało, że poszerzyła się scena, ale wyjęcie foteli uświadamia nam, że ta sala wcale nie była taka duża. My jej nie powiększymy oczywiście. Natomiast uważam, że wielu bydgoszczan przeżywało tu swoje ważne chwile w życiu, nie tylko w życiu artystycznym, ale i także w życiu swoich organizacji, różnego rodzaju jubileuszy i tak dalej. Cieszę się bardzo, że to, co my zrobimy z tą filharmonią w czasie remontu i modernizacji i rozbudowy, tylko powiększy te możliwości.
8: A dodajmy, że to nie jedyna inwestycja w bydgoską kulturę. No, Bydgoszcz rozkwitnie.
11: Policzyliśmy to kiedyś. Dzisiaj myślę, że w obiekty kulturalne inwestujemy w Bydgoszczy w różnych inwestycjach około 1 mld zł. A do tego, gdyby dorzucić szpitale i te wszystkie rozbudowy obiektów, to powiem panu szczerze, że to jest około 1,5 mld zł. Naprawdę dzisiaj Bydgoszcz dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu staje się najpoważniejszym placem budowy i placem i obszarem inwestycji. To trzeba naprawdę docenić, bo to też pokazuje trochę politykę województwa. To nie jest tak, że mamy swoje ulubione miejsca, które są traktowane lepiej albo gorzej. Dzisiaj można by powiedzieć, że Bydgoszcz jest w sensie inwestycyjnym, jest miastem rozkwitu i przede wszystkim inwestowania w kulturę. Inwestowanie w kulturę ma dla nas ogromny sens, bowiem dla nas kultura w polityce województwa to nie jest zbytek. To jest po prostu konieczność rozwojowa. Dzisiaj można by wykazać nawet, że te ostatnie bardzo duże inwestycje w kulturę powodują, że następuje bardzo dynamiczny, widoczny w statystykach rozwój społeczno-gospodarczy. Przesunęliśmy się w ostatnim dziesięcioleciu o kilka miejsc do góry, jeżeli chodzi o taki cząstkowy PKB w kraju. Naprawdę to trzeba docenić.
8: I też mi się wydaje, że to taki prezent dla przyszłych pokoleń.
11: Nikt nie pewnie taki wizjoner jak Andrzej Szwalbe przewidywał, że budowana w latach 50. ta filharmonia będzie w myśl zasady naród sobie służył temu narodowi i mieszkańcom Bydgoszczy przez wiele dziesięcioleci. Ale myślę, że jest czas potraktować to, co się do tej pory wydarzyło, jako pierwszy niezbędny etap rozwoju kultury muzycznej w Bydgoszczy, a teraz wchodzimy na zupełnie inny pułap. Gdyby dodać jeszcze do tego czwarty krąg opery, to też nasza przecież instytucja, no to po prostu robi się to stolica muzyczna nie tylko regionu, ale i pewnej dużej części kraju.
0: To jeszcze kilka ważnych słów od przedstawiciela menadżera projektu. Pytam inżyniera budowy Marka Janowskiego.
8: Chciałem zapytać, a raczej poprosić o uspokojenie tych wszystkich mieszkańców, którzy obawiają się, którzy troszczą się o tę zabytkową przestrzeń, zabytkową architekturę. Tutaj wszystko jest wykonywane z najwyższym szacunkiem.
12: Absolutnie. My tu mamy, że tak powiem, nadzór konserwatorski dodatkowo. Kolega, który właśnie tam odchodzi, to jest inspektorem nadzoru konserwatorskiego. Mamy 12 inspektorów nadzoru, którzy opiekują się każdy swoim działem. Ja jestem, powiedzmy, oprócz tego, że jestem inżynierem, jestem inspektorem nadzoru budowlanego, konstrukcyjno-budowlanego. Jestem także koordynatorem tych inspektorów i powiem tak, że mamy nad sobą szefa, który bardzo dobrze organizuje tą całą robotę. Także my nie tylko pilnujemy wykonania robót budowlanych, ale także sprawdzamy finansowość i także sprawdzamy terminowość wykonania tych robót.
8: To dopiero początek, ale czy już coś zaskakuje?
12: Absolutnie zaskakuje nas to, że są tu sytuacje, które są dla nas zaskoczeniem, bo na przykład byliśmy zdziwieni, że mając zgodę na usunięcie drzew, rozpętała się straszliwa burza w internecie, że niszczymy, powiedzmy, tę zieleń, a my za to, że wycinamy te drzewa, będziemy nasadzali mnóstwo, znaczy za każde wycięte drzewo będziemy nasadzali 3 sztuki dodatkowo, no to to jest coś, co od razu nie będzie tak wielkie, piękne, bo nie będziemy sadzili 20-letnich drzew, tylko 3-5-letnie, które są po prostu, będą budowane. Zresztą inaczej, one będą rosły wzdłuż jakby całego tego dodatkowego budynku i z tyłu za nim. To będą takie trelaże, na których będzie się rozwijała ta roślinność. Także nie uważam, że akurat tutaj mieli ludzie rację, ale to wiadomo, że każdy ma swoje zdanie.
8: A wewnątrz jakieś ciekawostki?
12: Wewnątrz powiem tak, byliśmy bardzo zaskoczeni tym, że na przykład większość parkietu jest sklejona na lepik. Lepik jest szkodliwym dla zdrowia materiałem. To jest tak jak z azbestem. Jak się tego nie rusza, to jest wszystko dobrze. Jak się to ruszy, to zaczyna wydzielać szkodliwe substancje. I w tym momencie to, co myśleliśmy, że będziemy mogli odzyskać ten parkiet i go renowację przeprowadzić, to niestety w tej chwili musimy częściowo wyrzucić to wszystko i od nowa nowym materiałem. Zresztą wszystkie, powiem tak, projektanci zadbali o to, żeby to było i estetyczne, i żeby to było zdrowe. Także nie uważam, że tutaj będzie to zagrażało życiu, ewentualnie zdrowiu i estetyce ludzi, którzy będą przychodzili.
8: To może o tę estetykę jeszcze dopytam. Jaki to będzie obiekt, pańskim zdaniem, jak już prace się skończą?
12: Powiem szczerze, ja tu przyszedłem z Akademii Muzycznej. Tam był nowy budynek, całkowicie stawiany, także to była całkiem inna sytuacja. Tutaj będziemy mieli, według mnie, jeden z najlepszych obiektów muzycznych na świecie. Tak jak do tej pory akademia była uważana i akustyka była uważana za jedną z najlepszych na świecie, tak samo uważam, że dzięki tym ciągłym próbom akustycznym, bo po każdej partii, powiedzmy, wykonania jakichś robót demontażowych, tak jak mówimy o głównej sali koncertowej, najpierw przed demontażem organu była zrobiona próba akustyczna. Zdemontowaliśmy organy? Próba akustyczna. Zdemontowaliśmy w tej chwili fotele, próba akustyczna. Zdemontujemy wszystkie okładziny ścienne, sufitowe i ścienne, próba akustyczna. I w tym momencie, montując od nowa, będziemy te próby powtarzali, żeby otrzymać minimum te same parametry, nie gorsze. To sobie wyobraźcie Państwo, akustyka jest taką dziedziną, która jeszcze nie wszystkie, według mnie, oczywiście, bo jestem konstruktor, według mnie nie wszystko jest jeszcze tam tak opracowane, bo tej akustyki tak bardzo mocno się jeszcze nie stosuje w całym tym, powiedzmy, budownictwie. Ale mieliśmy przykład na Akademii Muzycznej, że były założone pewne parametry materiału, które były łączone i te parametry nie wyszły takie same jak wczoraj. I musieliśmy pewne rzeczy zmieniać, poprawiać. I tutaj będziecie Państwo mieli to samo, z tym samym do czynienia i powiem tak, że nie dopuścimy, my jako inżynier kontraktu i oczywiście inwestor też, nie dopuścimy do tego, żeby te parametry były gorsze.
8: Cała Bydgoszcz trzyma kciuki.
12: Bardzo serdecznie dziękuję i proszę, żeby ludzie się nie denerwowali, bo naprawdę staramy się tutaj robić wszystko tak, jak prawidłowo powinno być robione.
0: Remont i rozbudowa Filharmonii mają potrwać 3 lata, a jedną z nowości mają być przygotowane specjalnie specjalnie dla bydgoskiej sali koncertowej Żyrandole. Nie mogę się doczekać. A teraz pora na odrobinę sportu.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Bydgoszcz wioślarstwem stoi, mówią niektórzy i trzeba im przyznać, mają sporo racji. Teraz pod tym względem ma być tylko lepiej, bo właśnie u nas za ponad 21 milionów złotych powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. O tej inwestycji powiedziano na konferencji prasowej, na której skrót zapraszam już teraz. A udział w niej wziął między innymi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
13: To jest piękny dzień dla Bydgoszczy, to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz. Ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 milionów 200 tysięcy złotych. I właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty, sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzież. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu. Panie prezydencie, nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
0: Ministra Rutnickiego przywitał w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
14: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo, zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów. Bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesno-wiosennym tutaj się przygotowują. Obieg będzie piękny, tutaj macie Państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obieg, a ten obieg będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynkiem szkoły od strony ulicy Czartoryskiego. Będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby wszystkie Bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie ministrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była kiedyś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację. Panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związku, bo ten ich podpis jest bardzo ważny. Tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest. Ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
0: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiego 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat. Pochylmy się nad pewnym bardzo ważnym dokumentem, który może nie wyznacza, ale na pewno szkicuje przyszłość naszego miasta. Chodzi o już przyjęty przez Radę Miasta plan ogólny. Jego tworzenie rozpoczęto na początku 2024 roku, a szczegóły tego żmudnego procesu przybliża prezydent Rafał Bruski.
15: Oczywiście ten proces był bardzo złożony, długotrwały. To jest dokument, który zawiera tak naprawdę 2,5 tysiąca różnego rodzaju opisów pewnych obszarów miasta. Każdy opis musiał być bardzo szczegółowy, zgodny z ustawą. Ten proces został tak naprawdę mocno zdynamizowany od momentu, kiedy do pracowni wkroczył pan dyrektor Grzegorz Rosa, więc od 1 marca. Związane to było między innymi z tym, że pod koniec roku przyjęta została strategia rozwoju ponadlokalnego, obejmująca cały teren Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, która zawierała zapisy, które gwarantowały miastu rozwój, szanse na rozwój, szanse na nowe obszary inwestycyjne, na obszary mieszkaniowe, tak aby Bydgoszcz nie kurczyła się, a rozwijała.
0: Prace nad planem ogólnym Bydgoszczy rozpoczęto od zbierania wniosków, a tych do Urzędu Miasta napłynęło prawie 5 tysięcy. Z uwaga przyszło 20 tysiącami uwag, kontynuuje prezydent Bruski.
15: Często sprzeczne, ponieważ właściciele gruntu i sąsiedzi tych gruntów mieli różne zapatrywania. Później był okres uzgadniania. Dopiero gdy był pan dyrektor, udało się uzgodnić ten dokument z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. To są obowiązkowe uzgodnienia, więc te dwa organy muszą zatwierdzić zapisy, które są w tym dokumencie. I także zbieranie wielu, wielu opinii, w tym oczywiście konsultacje. Z natury rzeczy wszyscy ci, którzy byli z tego dokumentu zadowoleni, milczeli. Ci, którzy byli niezadowoleni, swoje uwagi formułowali. Wiemy, że było wiele emocji, wiele dyskusji.
0: W wyniku konsultacji społecznych kilka kwestii w planie ogólnym uległo zmianom.
15: Było sporo uwag dotyczących zagospodarowania Górek Fordońskich. Był to obszar, który od kilkudziesięciu lat był rezerwowany jako zapasowy obszar rozwoju miasta Bydgoszczy. Sprzeciw dotyczył w tym skrajnym przypadku, aby w ogóle tam nic nie powstawało i w tym mniej skrajnym, związanym z tym, aby nie powstawały tam budynki wielorodzinne. Ta druga opcja, więc zakaz budowy budynków wielorodzinnych z pozostawieniem budynków jednorodzinnych. Znalazł się w propozycji, którą skierowałem do radnych. Jednocześnie obszary zielone, które tam są także wyznaczone, zostały powiększone. I przypomnę tylko, że około połowa Górek Fordońskich to są tereny prywatne, na których trwa już zabudowa właśnie jednorodzinna, więc tutaj będzie przed pracownią przede wszystkim i przede mną, przed radnymi kwestia przyjęcia planów, tak aby ta zabudowa nie była dzika, była usystematyzowana. Drugi obszar też dotyczący Fordona, więc teren Orląt Lwowskich. Tutaj były też sporo głosów związanych z tym, aby ten teren zmienić jego przeznaczenie w stosunku i do studium obowiązującego i do planu nawet miejscowego, który tam przewidywał funkcje usługowe, wielkoobszarowy handel. Były prośby, były wnioski dotyczące tego, aby to docelowo był teren zielony i takie zmiany też zostały tam wprowadzone. Też przypomnę, że ten teren był też rezerwowany jako zapasowe miejsce w przypadku konieczności dyslokacji targowiska, aby ono mogło w tym obszarze się znaleźć. I trzeci, który wymienię, wpłynęło ponad 2000 głosów, aby zmienić plan ogólny w zakresie zapisów dotyczących obszaru, na którym dzisiaj funkcjonuje Remondis. Te 2000 wniosków, tak jak się domyślam, były głównie skierowane od pracowników, może rodzin pracowników Remondisu, tak aby dalej ta firma mogła w tym miejscu funkcjonować. Wniosek szedł nawet szerzej, a więc wskazywał tereny po stronie wschodniej, na Bydgoszcz Wschód, południowej i zachodniej, aby tam wręcz ograniczyć zabudowę mieszkaniową w stosunku do tej, która dzisiaj jest tam przewidywana. W mojej propozycji konsekwentnie kwestia tego, aby zakończyć proces tej bliskości nieprzyjemnych zapachów i sąsiedztwa uciążliwego, którego nie udało się rozwiązać do końca, został na tym etapie nie wprost zakończony, bo decyzje, które posiada firma, gwarantują jej co najmniej kilkuletnie działanie w niezmiennej formie, ale te zapisy, które są zaproponowane radnym, spowodują, że firma będzie musiała niewątpliwie zmienić swoje podejście do tego, co wykonuje.
0: Nad przygotowaniem planu ogólnego Bydgoszczy główną pieczę sprawował Grzegorz Rosa, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
16: Po prawie 30 latach Bydgoszcz może mieć znowu dokument urbanistyczny obejmujący granice całego miasta w randze prawa miejscowego. Ostatni plan ogólny został w Bydgoszczy uchwalony w 1994 roku i zastąpiło je kolejne 4 studia. To jest dokument, którego w mieście w takiej formie jeszcze nie uchwalaliśmy. Tak jak pan prezydent powiedział, jest zgodnie ze standardem obowiązującym w całej Polsce dokumentem wyłącznie elektronicznym, czyli są to dane przestrzenne, dostępne wyłącznie za pomocą internetu i co ważne, w odróżnieniu od studium, jako prawo miejscowe zmienia stan prawny dokumentów, które powstają w mieście i dzięki którym można określać warunki do projektów, żeby uzyskać pozwolenie na budowę. Ponieważ plan ogólny jest prawem miejscowym, decyzje o warunkach zabudowy od tego momentu będą musiały być w odróżnieniu od lat poprzednich zgodne bezwzględnie z ustaleniami tego planu ogólnego. Miejscowe plany zresztą podobnie. Ponadto istotną różnicą jest to, że te decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na stosunkowo niewielkich obszarach, które są wyznaczone w planie ogólnym. Nie będzie tak jak do tej pory, że w zasadzie w każdym miejscu przy dosyć elastycznych przepisach można było uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Teraz będzie to zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Decyzje o warunkach zabudowy będą miały okres ważności 5 lat i będą zdecydowanie wydawane w pomniejszonych obszarach, jeśli chodzi o analizę. Powoduje to, że ten środek ciężkości w ustalaniu warunków do projektu i ostatecznie pozwolenia na budowę zdecydowanie przesuwa się na plany miejscowe. Jesteśmy oczywiście przygotowani do tego, żeby te plany miejscowe w zasadzie bez zatrzymywania się wykonywać i uchwalać.
0: I to właśnie cały plan ogólny w radiowym skrócie. Z przyjętym dokumentem można zapoznać się oczywiście online. Warto to zrobić zwłaszcza kupując dom lub działkę, by potem się nie zaskoczyć.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: I tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję ślicznie za obecność i uwagę. Zapraszam oczywiście na za tydzień. Będę tu czekać. Póki co wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
17: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
13: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskiej sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej bibliotek takiej publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
14: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi, a budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze, no to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz, powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem, no wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty, więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek, to wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że 2 kilometry w te, 2 kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to 2 kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tych filii bibliotecznych znajdują się klasie przedszkola, a panie bibliotekarki, przeprowadzałem zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
13: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
14: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę, żeby takich zmian dokonać, to pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
13: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją dwóch filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna Sejmiku Województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
1: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu. Jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
13: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w Bydgoszczy. Tam, przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
1: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 2019 roku musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
13: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
2: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, prawo funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wolnienie wykonawcy dokumentacji.
13: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń

0: W przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu, on powstał bardzo dawno temu i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy my mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
1: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
2: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyłyby województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
1: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolicę naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej nr 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
3: Przypomnę, do tej pory przebieg, ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojedziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w tym naszym nowym dokumencie.
1: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
3: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Zatem generalnie nie ma takich obszarów, których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć albo aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd., itd. Więc takich zmiennych jest trochę w tym systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską. Nasze regionalne programy operacyjne teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne.

0: No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
1: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą Kujawsko-Pomorskiemu na plus.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, kłaniam się. Pora przyjrzeć się pewnej popularnej akcji, w ramach której nie tylko w Bydgoszczy, ale i w okolicy można sporo zaoszczędzić. Metropolia za pół ceny to inicjatywa, którą chyba wszyscy znamy doskonale, a o szczegółach tegorocznej odsłony powiedziano na konferencji prasowej. Na co możemy liczyć między 28 września a 4 października? Powiedziano na specjalnej konferencji prasowej. Na jej skrót zapraszam teraz, a zacznie wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa.
3: W tym roku w Bydgoszczy obchodzi 680 urodziny od czasu nadania praw miejskich. Metropolia Bydgoszcz obchodzi 10 urodziny od czasu powołania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, a akcja Metropolia za pół ceny to już 9. edycja. Od 9 lat zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali w ciągu tygodnia przez minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę, o 50%. Ja już dziś mogę serdecznie zaprosić i zapraszam do wysłuchania wszystkich szczegółów.
1: A te przybliży przedstawicielka operatora akcji Zuzanna Kozłowska.
4: Jako operator bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współtworzyć ten projekt, który już tak naprawdę na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń mieszkańców Bydgoszczy, jak i całego regionu. Zainteresowanie tegoroczną akcją po raz kolejny pokazuje, jak bardzo ona jest atrakcyjna. Mamy już zgromadzonych ponad 160 partnerów z całego terenu metropolii Bydgoszcz. To, co szczególnie nas cieszy, to to, że oferta jest bardzo zróżnicowana i bardzo bogata. Tradycyjnie największy filar stanowi gastronomia, wszelkie restauracje, kawiarnie, piekarnie i tym podobne. Mieszkańcy będą mogli również skorzystać z bardzo bogatej oferty kulturalnej, ale także rozrywkowej czy rekreacyjnej. Mamy wśród partnerów siłownie, kluby fitness, muzea, teatry, więc tak naprawdę jest tego bardzo dużo. I oczywiście standardowo nie mogłoby zabraknąć sektora uroda i zdrowie. Branża beauty również jest, stanowi bardzo dużą część naszych partnerów. Gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne, salony spa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I przede wszystkim Metropolia za pół ceny zachęcamy nie tylko klientów w przyszłym tygodniu do brania udziału w akcji, korzystania z tych zniżek, ale również przedsiębiorców, żeby się zgłaszali. Można dotrzeć do nowych klientów, do nowych odbiorców, którzy bardzo często zostają z przedsiębiorcami na stałe po akcji.
1: Powtórzę, że akcja Metropolia za pół ceny potrwa od 28 września do 4 października.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz zapraszam do Torunia, gdzie wręczono marszałkowskie nagrody w dziedzinie muzealnictwa oraz, i od tego zacznę, dla przedstawicieli trzeciego sektora. Rodzynki pozarządówki to inicjatywa mająca docenić najciekawsze, najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne inicjatywy organizacji pozarządowych. I tak się składa, że jednym z laureatów tegorocznego konkursu była Fundacja Bydgoszcz na Orientację. Nagrodzono ją za stworzenie zielonych punktów kontrolnych, a może raczej za tworzenie, bo kolejne wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące fundację.
5: Ola Czerwińska.
6: Tomasz Grochowalski.
7: Z Fundacji Bydgoszcz na Orientację. Poproszę Was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
5: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
7: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
5: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu.
7: I gdzie na co dzień biegacie?
5: Organizujemy naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i w Parów Cieleszyńskim na przykład, jeżeli trochę dalej. No nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
7: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
8: Oczywiście zapraszamy.
7: Bo ja nic nie umiem.
8: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
7: A i celem jest?
8: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
7: I nie można telefonu, naprawdę?
8: To znaczy awaryjnie można ze sobą wziąć, ale no jakby z zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
7: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
8: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
5: 23
8: areny.
7: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
5: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzpk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
1: Nagrody Rodzynki pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
7: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
9: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałam. A wszystko związane było z utworzeniem w Bydgoskim Muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczaną tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
7: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
9: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
7: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
9: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
7: Czego pani sobie albo temu działowi życzy na przyszłość?
9: Życzę, żeby otrzymał własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
1: Dzień Muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.
18: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
19: To specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy najciekawsze nasze radiowe spotkania z artystami lat 80. i 90. Czasami też odwiedzamy inne dekady. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ostatnio widzieliśmy się z Kubą Badachem w programie Cała Muzyka, no i wygląda na to, że to będzie chyba radiowy debiut. Jak działa show biznes? No, za chwilę historia, która jest dowodem na to, że działa w sposób totalnie nieprzewidywalny i przypadkowy. Jak współpracuje się z małżonką, tak, wątki rodzinne w przypadku Kuby Badacha pojawić się po prostu muszą. Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
18: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
19: Moi drodzy, coś mi się wydaje, że to będzie kolejny chyba radiowy debiut w programie Cała Muzyka, bo o ile sięgam pamięcią, Kuby Badacha w naszym radiowym studiu, przynajmniej u mnie, nie było. Dzień dobry, nie, dobry jest, wieczór.
20: Kłaniam się, jestem po raz pierwszy faktycznie. Debiutant radiowy, ojej.
19: Ojej. Na pewno porozmawiamy o nowości muzycznych, ale słuchaj, muszę cię zapytać o to, jak to było z tą nagrodą, którą dostałeś w Opolu, nagroda dziennikarzy. Najciekawsze są chyba kulisy tego wszystkiego, bo tak, menadżer dowiedział się podobno kilka godzin przed. Co więcej, dzwoniono do niego z pewnego numeru.
20: Tak.
19: I o ten numer mi chodzi.
20: Do kogo? Arek Kos, mój menadżer, napisał do mnie SMS-a na godzinę przed wyjściem z hotelu, bo to jest bardzo fajnie tam wymyślone. To znaczy, że są po prostu organizowane transporty dla występujących, dla muzyków, dla wszystkich, którzy biorą udział w festiwalu, żeby no nie wszyscy siedzieli naraz na kupie w dosyć niewielkiej przestrzeni, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że tam jest taka mała sala koncertowa na tyłach amfiteatru, w której normalnie odbywają się koncerty, w której ostatnio grałem swój koncert na trasie koncertowej Radio Edit, która później jest podzielona na takie mikroboksy. Po prostu to wygląda jak patodeweloperka. Po prostu takie naprawdę maleństwa, takie półtora metra na półtora metra, gdzie wszyscy artyści są rozlokowani. Ściany są z jakiejś plastikodykty. Więc faktycznie, gdybyśmy wszyscy byli naraz tam na miejscu, to by było słabo. Więc wszyscy mamy te transporty wyznaczone na konkretne godziny i gdy już się rozpoczął ten wieczór festiwalowy, ja dostaję SMS-a godzinę przed wyjściem, że dostałeś nagrodę dziennikarzy i fotoreporterów. A co ja odpisuję? O matko. Dzwonię do menadżera, mówię, słuchaj, jak to? Mówi, słuchaj, nie wiem, jeszcze sprawdzam, bo sytuacja jest jakaś dziwna, być może ktoś mnie wkręca. Bo telefon dostałem, wyświetla mi się numer telefonu Kasia Cerekwicka, PRIV. Więc Kasia, on kiedyś jeździł z Kasią Cerepicką na koncerty. Lata temu, więc odbieram. Słyszę kobiecy głos. Halo. No i jest rozmowa, że właśnie, że dostałem nagrodę. Więc mózg eksploduje, dlaczego Kasia Cerekwicka dzwoni i mówi, ale to nie jest też głos Kasi Cerekwickiej. Więc później Jarek zadzwonił do organizatorów, czy to nie jest jakaś wkrętka. No i okazało się, że jakimś cudem po 17 latach po prostu Kasia Cerekwicka już dawno zrezygnowała z tego telefonu, zmieniła numer i maszyna losująca wylosowała kogoś, kto pracował przy festiwalu opolskim. Więc to było pierwsze zaskoczenie. Dla mnie ta nagroda była też bardzo zaskakująca, bo nie wiem, czym sobie na nią zasłużyłem i wymyśliłem, że chyba tym, że po prostu byłem uczestnikiem, który siedział na tym festiwalu najdłużej, bo faktycznie w tym roku spędziłem 9 dni na festiwalu, bo musiałem przyjechać na próby w sobotę, chyba jeszcze przed 1 czerwca, w niedzielę już o 9 rano gotowość, bo próba za nią wyszkoni, później poniedziałek, próba wtorek, jakieś tam rozmowy, wywiady, środa, czwartek i tak generalnie praktycznie codziennie były jakieś aktywności, więc faktycznie dziennikarze widzieli mnie przez większość czasu, ale to nie jest tak, że się kręciłem po to, żeby dostać nagrodę. Więc było to zaskakujące i roześmiałem się w duchu, bo poczułem się jak przez moment, jak mój teść, który kiedyś lata temu w czasach studenckich zresztą pisał o tym chyba, mówił o tym w swojej książce, dostał nagrodę. Wziął udział, został zmuszony do jakiegoś konkursu tanecznego. Wziął udział w konkursie tanecznym, a taniec nie jest jego domeną. Dostał nagrodę. I na nagrodzie brzmiał napis dla uczestnika, który przyjechał z najdalej. Więc ja się trochę tak czułem.
14: Mogę obiecać, że temat szanownego teścia na pewno jeszcze pojawi się w trakcie naszej rozmowy. Muszę cię zapytać o moim zdaniem trochę przewrotny tytuł ostatniej płyty, czyli Radio Edit, bo mnie jako radiowcowi Radio Edit no, kojarzy się niestety ze skrótami.
20: Tak. A mnie się skojarzyło te pomysły, które zacząłem gromadzić. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że skręcam trochę w stronę prostszych rozwiązań harmonicznych, utworów, które no, cechuje tak zwany kołys, czyli mają fajny groove jakoś specjalnie łamany, więc można się do nich pokołysać. Mają trochę prostszą strukturę i żeby utrzymać porządek na pulpicie, po prostu stworzyłem folder Radio Edit, bo stwierdziłem, że to są takie utwory, które gdzieś w równoległej rzeczywistości mogłyby zaistnieć w przestrzeni radiowej, ale raczej to musiałyby być lata może 90. albo 80. i no właśnie, w innych realiach, w innej rzeczywistości, bo moje piosenki mają to do siebie, że zazwyczaj na antenach nie goszczą. Ostatnio nawet analizowałem to pod kątem z kilkoma producentami. Rozmawialiśmy o tym, co może być przyczyną, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, bo okazuje się, że faktycznie te utwory, które preferuje antena, one mają pewien rodzaj brzmienia, pewne pasma są po prostu preferowane przy już na etapie aranżacji i później miksu, masteringu, po to, żeby te utwory jednak brzmiały do siebie trochę podobnie, żeby nie było takich dużych skoków brzmieniowych, które spowodują, że słuchacz albo straci zainteresowanie, albo stwierdzi, co to jest, i przełączy na inną rzecz, która jest podobna do tego, co słyszał przed chwilą i jest po prostu przyjaźniejsza dla ucha. Więc nazwałem ten folder w ten sposób, a później stwierdziłem, że płytę przewrotnie też tak nazwę, ponieważ Radio Edit, tą nazwą opisujemy piosenki, które powinny mieć 2 minuty 30 do 3 minut. Nie udało mi się, wszystkie mają powyżej 4 minut. Więc sam sobie strzelam w kolano i to na etapie pisania. I mówię, Radio Edit, no to mógłbym napisać. Pamiętam taką płytę szwedzkiej artystki Meja. Końcówka lat 90. Ona miała taki świetny przebój. It's all about the money. It's all about the I don't think it's funny. Świetny, radiowy, fajny numer. Fajnie brzmiący, dobrze napisany. Ze świetnymi gitarami akustycznymi, grającymi taki bardzo dobry, bardzo fajne podziały. Jej płyta wpadła mi kiedyś w łapy i byłem właśnie zszokowany tym, że na płycie znajdują się właściwie same single. Ta płyta jest świetnie napisana, wyprodukowana przez bardzo mądrych Szwedów i wszystkie utwory miały około 2 minuty 30 sekund, maksymalnie 3 minuty i każdy utwór nadawałby się na singla, ale tylko jeden się przebił. Więc ja stwierdziłem, że napiszę piosenki takie, jak ja czuję, nazwę to przewrotnie Radio Edit i zobaczymy. No i na razie nikt nie zaproponował mi nagrody, oprócz nagrody fotoreporterów i dziennikarzy.
17: Ale w Radiu Złote Przyboje gramy największe hity lat 80. i 90., więc kto wie, kto wie. Ostatnia płyta pod przekornym tytułem Radio Edit. Słuchaj, no muszę cię zapytać o początek pracy i o inspirację.
20: Jak zacząłem pisać te rzeczy, to inspiracją był stary syntezator Rolanda, którego nie używałem już czy właściwie nawet nie syntezator, tylko takie workstation, którego nie włączałem przez kilka ładnych lat. I pierwszy sound, który po prostu włączyłem, to było z grupy Synth Brass, czyli taka miękka barwa takich jak gdyby dęciaków, ale takich syntezatorowych, ale takich właśnie mięciutkich, ciepłych i to mnie jakoś tak zainspirowało, że właśnie zaczęło się od utworu, który na płycie, mam to zresztą gdzieś na telefonie, że mogę to udowodnić, że pierwsza melodyjka, która powstała, to było i ten riff zacząłem grać i mówię, fajne. I od tego jak gdyby coś się otworzyło w głowie i wylały się następne rzeczy, które właśnie zaczęły tworzyć ten album.
17: Moi drodzy, no takiego wywiadu w Radiu Złote Przeboje jeszcze nie było. Idzie nam śpiewająco
20: Ja wam to śpiewająco wszystko opowiem.
17: Z Kubą Badachem. Słuchaj, do twojego ostatniego albumu na pewno jeszcze wrócimy, przyjrzymy się tekstom. Ale pamiętam, rozdawałem niedawno zaproszenie na jeden z twoich koncertów, właściwie koncert z twoim udziałem, bo mówię o Dire Straits symfonicznie. No i pamiętam jeden z telefonów od słuchaczy. Słuchacz, jak dowiedział się, że będziesz, powiedział, biorę w ciemno. Powiedział tak, no jeżeli Kuba Badach, to biorę. Tak zupełnie poważnie, jak to jest odnaleźć się w nieswoim repertuarze? Czy wtedy jest jakaś trema, obawy większe niż zwykle?
20: Oczywiście, ale właśnie wyzwanie. Wyzwanie to jest rzecz, którą zawsze bardzo lubiłem w muzyce. I są wyzwania, które podejmuję, a są wyzwania takich, których nie mam odwagi podjąć. Tak było w przypadku pierwszej płyty zespołu Sisters. Ja tę historię już parokrotnie przytaczałem, bo gdy ten zespół nagrywał wtedy pierwszy swój album, to Bartek Królik zadzwonił do mnie, żeby mnie zaprosić do studia, gdzie z Markiem Piotrowskim puścili mi po prostu takie, właściwie to już nie były szkice, tylko to były mocno już zaawansowane na etapie produkcyjnym utwory i no ja byłem wbity w podłogę, bo to brzmiało po prostu obłędnie. Ja nie mogłem uwierzyć, że oni na tak prostym sprzęcie są w stanie taki sound wykreować, takie brzmienie. Potwornie zdolni ludzie. No i myślałem, że to, szczerze mówiąc, miałem taki moment, że myślałem, że to jest taki puchar poniżenia, że po prostu koledzy mi puszczają rzeczy, co oni potrafią i no, to widzisz, to tak to się powinno robić, na razie, cześć. Ale na szczęście był ciąg dalszy, mianowicie Bartek Królik powiedział mi, że no, oni by słyszeli, żebym, tak sobie wyobrażają, że fajnie było, gdybym ja zaśpiewał te piosenki z wokalem męskim. Mhm. A byłem tuż po wysłuchaniu demówek zaśpiewanych przez Bartka Królika. Ja po prostu, ja wtedy szczękę miałem na podłodze i powiedziałem im, że mogę ja mogę to zaśpiewać inaczej, ale nie zaśpiewam tego lepiej. To jest po prostu, to było zaśpiewane świetnie i tej, trochę żałuję, ale tego wyzwania nie podjąłem, bo wiedziałem, że z tym, jak Bartek Królik to zaśpiewał, no nie mam szans. Po prostu to było tak rasowe, to tak dobrze się działo. A tutaj w przypadku na przykład Dire Straits symfonicznie to jest materia tak odległa od tego, gdzie ja brzmię, jak brzmię, jak mam ustawiony, jak ustawiłem sobie głos w ogóle, no jakie mam warunki, że w połączeniu jeszcze z wielką miłością do tego zespołu, no przyjąłem zaproszenie od Marka Napierkowskiego, bo to była jego inicjatywa. Powstała lata temu. I pytanie oczywiście sformułowane w bardzo typowy dla muzyków sposób, typu, czyli morda, a ty byś nie zaśpiewał. Więc zaczęło się od morda. Marek myślał, że ja powiem, nie no, co ty. Ja mówię, słuchaj, ja Dire Straits akurat wychowywałem się na tym zespole i pamiętam, że to była moja pierwsza taka zawodowa kaseta magnetofonowa, chromowana marki Denon, na której miałem nagraną właśnie, przegraną tą płytę. Więc to są takie, ja lubię wyzwania. Tak też było w przypadku płyty Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, tak było w przypadku mierzenia się z repertuarem Michaela Jacksona w tribucie Michaelowi Jacksonowi umówmy się, mój wokal i wokal Michaela Jacksona, ja jestem brzmieniowo tutaj, on był tam, bo to jest zupełnie inna skala, inne możliwości, więc wtedy jest taka pokusa, żeby zobaczyć, na ile uda nam się tego nie zepsuć. Tak.
17: Na chromówkach nagrywało się te lepsze rzeczy, tak?
20: Tak, listy przebojów, ponieważ to się kasowało, nagrywało i tak dalej, to wszystko było na tych kasetach.
17: Typu pierwszego.
20: Tak.
17: Kuba Badach dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o muzyce, za chwilę porozmawiamy o tekstach, no bo wszystkie teksty na płycie zostały napisane przez szanowną małżonkę. Jak się współpracowało, o tym za moment.
18: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
17: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Kuba Badach. Spotykamy się przy okazji ostatniej płyty, czyli albumu Radio Edit. Jeżeli dobrze policzyłem, to wszystkie teksty na tej płycie napisała szanowna małżonka, więc muszę zadać to pytanie. Jak się współpracowało?
20: Jak mi się pracuje z Aleksandrą Kwaśniewską, małżonką Mą? Niestety doskonale. Ola uratowała mi skórę przy pierwszej solowej płycie, bo ja w pewnym momencie zorientowałem się, że piszę dla innych, wydaję rzeczy pod różnymi egidami, w tym zespół Poluzjanci, gdzie większość utworów jest mega autorstwa. I zorientowałem się, że po płycie Tribute to Andrzej Zaucha Obecny, która była moim solowym albumem, ale nie autorskim, może warto by było przynajmniej do 40 wyrobić się z płytą solową, więc skończyłem, wydałem ją w wieku 41 lat. Później minęły 3 tygodnie, otrzepałem się i mówię, zabieramy się za następną płytę i okazało się, że minęło już lat 7. Więc Ola bardzo mi pomogła przy albumie Old School i tam właśnie błysnęła talentem, bo najpierw napisała kilka tekstów po angielsku. To był tekst właśnie do Wall of Kindness, do Tonight i napisała najpierw anglojęzyczną wersję do utworu, który o dziwo jakoś wydawało mi się, że po angielsku dobrze będzie brzmiał, ale coś mi tam nie działało. I ona mówi, wiesz co, to może spróbuję po polsku. I dosłownie po godzinie położyła mi tekst na biurku, tekst do Jestem Kimś. I wtedy po prostu, wtedy odpadłem, mówię, Jezus Maria, no po prostu potwornie zdolny zdolny człowiek. Czułem, że tak jest, ale, ale tutaj mam to czarno na białym. I przy tej płycie było tak, że moim założeniem było to, żeby do tej pory najczęściej tworzyłem z Januszem Onufrowiczem, który był nadwornym tekściarzem i jest zespół Poluzjanci. Fajnie się zawsze dogadywaliśmy, mieliśmy jakiś wspólny przelot i mieliśmy bardzo fajny system pracy, to znaczy ja piszę muzykę, ja się nie zajmuję pisaniem tekstów. Nie mam łatwości w ugniataniu tej materii, świetnie sobie radzę z dźwiękami. I jak po prostu widzę, że ja jestem szybki w dźwiękach, a ktoś jest bardzo szybki w klejeniu słów w taki sposób, żeby to się układało w dobrą historię, którą ja jestem w stanie przekazać, no to ja zostawiam to pole tej osobie, która potrafi uprawiać w sposób mistrzowski. I tak było przez lata, ale właśnie przy tym albumie Old School stwierdziłem, że właśnie chcę trochę dać i sobie, i innym szansę, żebyśmy mieli różne rodzaje narracji. I Radio Edit to w założeniu była płyta, na której miały się znaleźć teksty różnych autorów, ale historia toczyła się w sposób bardzo naturalny, to znaczy ja wychodziłem z pracowni, która ma całe 11 metrów kwadratowych i po prostu pierwsza osoba...
17: Żywa istota
20: dokładnie, którą spotykałem, to był zazwyczaj pies. Pies nie był zainteresowany w ogóle moją twórczością, więc to żywą istotą była małżonka. I puszczałem te właśnie demówki. I Ola zazwyczaj mówiła: wiesz co, o, to fajne. To, wiesz co, ja bym spróbowała coś do tego napisać. I po kilku dniach z niej muszę trochę wydzierać te rzeczy, bo ona najchętniej by dawała mi już gotowy wiersz, gotowy tekst od początku do końca. A ja lubię znać tekst na wstępnej fazie, czyli jak jest zwrotka, refren, bo wtedy mi to też daje wyobrażenie tego, gdzie można pójść z aranżacją, na ile tekst wpłynął na kształt utworu, bo ja zazwyczaj te demówki robię już z jakimś takim szkicem brzmieniowym, żeby to już dawało poczucie jakiegoś klimatu. Nie staram się pisać muzyki, robić demówek na gitarze akustycznej, a później opowiadać, słuchajcie, bo tam będą organy kościelne, chór 300-osobowy, także wyobraźcie to sobie, no bo to tak nie działa. Wiem, że zazwyczaj osoba opisująca historię fajnie, jeżeli już znajdzie się w jakimś konkretnym klimacie brzmieniowym. Więc tak było też w tym wypadku. I Ola faktycznie już później pokazywała mi na przykład zwrotkę, refren. Ja wiedziałem, że to działa, że już nam się składa piosenka, już te moje dźwięki wzbogacone o słowa sprawiają, że to idzie kilka szczebelków wyżej. Więc to była bardzo naturalna praca, proces bardzo spokojny, organiczny i o dziwo właśnie bezkonfliktowy, ponieważ ja właściwie nie... Moje zastrzeżenia do tych tekstów to było kilka miejsc, gdzie dopiero gdy śpiewałem to w studio, to okazywało się, że jakaś zbitka dzydży jest po prostu zbyt gęsta od strony rytmicznej i to nie do końca się, nie za bardzo jest wygodne i ona mówi: a wiesz co, dobrze, to ja to zmienię. Więc tak się stało w jakiś cudowny sposób i w pewnym momencie dopiero zorientowaliśmy się, że my mamy właściwie gotowy materiał na płytę. I ona mówi: no to słuchaj, zaczynaj to nagrywać.
17: Zgłoś to za X-u i koniec.
20: A później okazało się, że 3 nominacje do Fryderyków, co było z poważnym szokiem, bo w życiu się nie spodziewałem, że moja płyta będzie nominowana do albumu roku w kategorii pop, bo to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, więc to, że branża to doceniła, to jestem naprawdę... połychtało to moje ego.
17: Coś mi mówi, że tematów będzie mnóstwo, ponieważ Kuby Bedacha, o ile sięgam pamięcią wstecz, w programie Cała Muzyka nigdy nie było. Rozmawialiśmy o ostatniej płycie, czyli albumie Radio Edit. Jak się okazuje, wszystkie teksty na tej płycie są autorstwa szanownej małżonki Aleksandry Kwaśniewskiej. Miało być trochę inaczej. No właśnie, czy wy będziecie taką spółką kompozytorską, jak na przykład Elton John i Bernie Taupin?
20: Nie jestem w stanie na to pytanie, znaczy bardzo chciałbym, żeby tak było, ale to wszystko zależy od tego, kiedy się u mnie wyczerpie źródełko z pomysłami, albo kiedy moja żona stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Chociaż śmiem podejrzewać, że raczej ten moment u niej nie nastąpi.
17: Ja podejrzałem jakiś wywiad właśnie i okazało się, że to jej wielką frajdę sprawia.
20: To jej sprawia wielką frajdę i ona ma faktycznie niesamowitą łatwość w kreowaniu jakichś tam świetnych historii, które No właśnie, one są pisane do niezbyt prostych struktur rytmicznych. Bo ja piszę w taki sposób, który trochę preferuje właśnie jednosylabowce. Umówmy się, język polski nie jest zbyt bogaty na tym polu. A Ola sobie świetnie sobie z tym radzi. Także cóż, jeżeli w lipcu tego roku mam nadzieję, że siądę do wymyślania kolejnych rzeczy, no to zobaczymy, jak następne prace przebiegają. Ale ja bardzo chciałbym, żeby tę współpracę kontynuować.
17: Lipiec tego roku, porozmawiajmy w takim razie o sierpniu, bo sprawdzałem twoją datę urodzin. No i tam majaczy na horyzoncie pewna data. Czy 50 to jest wiek, którego facet się powinien obawiać? Pytam, bo różne rzeczy się zdarzają również w moim kręgu znajomych. 50 jest takim jakimś momentem, że coś się zaczyna dziać?
20: U mnie się dzieje bardzo dużo od wielu lat, więc Ola to świetnie opisała właśnie w jednym z tekstów. Wciąż nie wierzę w PESEL na papierze, liczby obce ciało w głowie ciągle maj. I my się właśnie trochę czujemy cały czas w głowie nastolatkami, ale gdy patrzę w lustro i widzę siwiznę, która zresztą bardzo mi się podoba i całe życie czekałem na to, żeby być siwy.
17: Tak.
20: Ja się dobrze czuję bardzo ze sobą właśnie. Całe życie czułem, że dopiero po 30 moje życie zacznie się układać. Nie wiem dlaczego. Mhm. Ale naprawdę, od dziecka miałem takie przeczucie, że spokojnie, dopiero po 30 ja będę mentalnie gotowy na pewne rzeczy, będę na tyle dojrzały. I gdy rozmawiałem z moimi rówieśnikami, którzy na przykład byli przerażeni tym, że 40 na horyzoncie i co teraz, a ja miałem takie poczucie, że kurczę, no to jest wreszcie ten moment, kiedy suma naszych doświadczeń spotyka się w takim punkcie, gdzie my mamy możliwość wreszcie znajomości, kontakty, doświadczenie, że możemy wreszcie ten zbiór naszych doświadczeń w odpowiedni sposób wykorzystywać. I od 40 do 49 czułem się całkiem nieźle ze swoim ciałem. Oczywiście wszystko boli, ale okazuje się, że mnie z jakichś tam problemów zdrowotnych wszystko boli od dziecka. Nad tym też pracujemy. Ale ja w ramach, jeżeli jest coś takiego jak kryzys wieku średniego, to u mnie przejawia się w ten sposób, że zaczynam mieć coraz więcej chęci do wracania do jakichś takich aktywności fizycznych. Mhm. No bo umówmy się, bycie w trasie koncertowej około 200 dni w roku sprawia, że człowiek jednak dużo siedzi, potem się rusza na scenie, ale no brakuje takiej regularności i takiego prawdziwego ruchu, więc w tamtym roku kupiłem sobie rower i mam wrażenie, że nie umiem na nim jeździć kompletnie.
17: Spokojnie, to przyjdzie z wiekiem.
20: I czekam na pierwsze poważne hot over the bar, kiedy po prostu przelecę i wykonam tak zwaną koparkę nasiębierną albo podsiębierną, czyli szczena po prostu zaliczy twarde. Mam nadzieję, że to za szybko nie nastąpi, ale to był taki moment, taki zimny prysznic, jak gdy wsiadłem właśnie na rower, który kiedyś był po prostu czymś tak naturalnym, że można było na tym rowerze zrobić wszystko, a teraz skakanie na hopkach jednak jest, mówię, człowieku, spokojnie, moment. To już nie jest takie proste.
17: Ale powiedz mi, dopada cię pewna, jakby to nazwać, policzalność. Już wyjaśnię, o co chodzi, bo odczarowaliśmy jakiś czas temu, bo dzieci nam podrosły, odczarowaliśmy Chorwację i znowu zaczęliśmy jeździć tam co roku. Natomiast w ostatnim roku uświadomiliśmy sobie, ile takich jeszcze wycieczek przed nami. 10, 15, właśnie. Bo potem już nie będzie miał na to chyba nikt siły na taką podróż. Dopadają ci takie rzeczy?
20: Nie dopadały mnie do zeszłego roku, gdy właśnie jeden ze znajomych mi uświadomił to, że gdy z taką nonszalancją powiedziałem o tym, że nie wiem, narty w tym roku może będą, może nie będą, i wtedy właśnie padło, no dobrze, ale ile jeszcze tych wyjazdów masz przed sobą? Nie no, jak to ile? Mówi, ile, policz sobie. Ile jest sezonów narciarskich, ile razy jeszcze na dechach staniesz? Bo mówi, w pewnym momencie no, kolanko może wysiąść, coś tam, znaczy oczywiście w każdym wieku może wysiąść kolano i możemy mieć kontuzję jakąś poważną w każdym wieku, ale faktycznie dopadło mnie to, mówię, ranny, przecież ja faktycznie tak jeszcze mam ze 20 sezonów przed sobą, takich aktywnych. Chociaż jak widzę właśnie moich teściów, jak śmigają na dechach, to mam wrażenie, że tam sky is the limit. Nie mogę im dotrzymać tempa, a no, jeżdżę dosyć sprawnie, bo praktycznie od dziecka.
17: No właśnie, obiecałem, że zadam to pytanie. Muszę, bo się uduszę. Jak to jest być zięciem prezydenta?
20: Znaczy może tak, bo my jesteśmy już z Olu kilkanaście lat po ślubie, a w tym roku to jest 17 lat naszej znajomości, więc już no, jesteśmy dosyć mocno zrośnięci ze sobą. Na przestrzeni lat faktycznie miałem często takie poczucie bardzo poważnego niedouczenia. Bo mój teść, cechuje go to, że po prostu jego wiedza na praktycznie każdy temat jest tak rozległa, tak głęboka, i on po prostu ma niebywałą pamięć. Chyba najlepszym przykładem jest to, że czasami sobie dla hecy gramy w quizowanie na gazeta.pl.
17: Zgarnia wszystko.
20: Tak, on ma 15-15, a my z żoną jesteśmy w drugim teamie razem i mamy na przykład 9-15. Mm-hmm. I to jest przerażające, jak tam pada jakieś pytanie o jakąś olimpiadę w którymś tam roku i pierwsze miejsce na 400 metrów zdobył kto? Ja mówię, skąd ja mam takie rzeczy wiedzieć? Jak mówi, no jak to? Pierwsze miejsce miał ten, drugie miejsce miał ten. No to jest w ogóle ciekawe, bo drugie miejsce, w tym momencie podaje mi nazwisko, jego ojciec był ministrem. I pada jakaś cała historia po prostu życia jakiegoś zawodnika, który miał drugie miejsce na 400 metrów. I w tym momencie moja głowa robi puf, mówię, dziękuję bardzo, wysiadam. Ale to jest fajne, że ja z kolei jestem, już mam takie poczucie, że jestem fachowcem w swojej dziedzinie i sporo wiem na temat muzyki i wszystkich rzeczy, które się kręcą wokół muzyki, więc potrafimy się uzupełniać historiami. I to jest fajne. Fajne jest przebywanie wśród ludzi, którzy są ciekawi drugiego człowieka. A do takich zalicza się właśnie rodzina mojej żony.
17: My jesteśmy ciekawi dzisiaj Kuby Badacha, który jest gościem programu Cała Muzyka. Słuchaj, w wielu wywiadach z tobą pojawia się wątek swego rodzaju niedopasowania, bo ty jako nastolatek właściwie obracałeś się w towarzystwie dużo starszych od siebie.
20: Tak.
17: Czy to był twój wybór?
20: Tak. To znaczy, moją decyzją było to, że idę w muzykę i rodzice przestrzegali mnie przed tym w bardzo taki mądry, spokojny sposób. To znaczy, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że bardzo kibicują, to jest w ogóle super, natomiast muszę mieć świadomość tego, że jeżeli pójdę w tę dziedzinę na 100%, to zawsze muszę się oswoić z myślą, że zawsze co chwilę będzie się pojawiał ktoś lepszy. I że z tym się trzeba będzie mierzyć i że to nie będzie łatwe. Chyba gdzieś to mi utkwiło w głowie, bo przez lata mam jakiś taki imperatyw wewnętrzny, który wpisuje się w takie zdanie, które kiedyś usłyszałem na trasie koncertowej od wielkiego mistrza perkusjonaliów Nipinoi, z którym grałem przez wiele lat. To był taki wybitny perkusjonista holenderski, ale japońsko-indonezyjskiego pochodzenia, który nagrywał, nagrał chyba ponad 400 płyt z Billy Cobhamem, z Animalsami grał, w ogóle ze wszystkimi. I on kiedyś powiedział piękne zdanie, które stało się takim motto moim zawodowym: bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. Więc jak gdyby trochę uprzedzając te rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli że co chwilę będę spotykał kogoś, kto ma większy talent, kto ma większe umiejętności, starałem się być w jakiejś takiej szczerości przed sobą, jakie mam mocne strony jako muzyk.
17: Kuba Badach. I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu. Yeah!

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneopewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/Eneopewność. Oferta Eneopewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: 26 dzień września, sobota, Radio Złote Przeboje o godzinie 8. Zapraszamy na wiadomości.
14: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku na żołnierza marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
15: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
14: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
16: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
14: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Obiecywałem tydzień temu przyzwoity weekend i proszę bardzo, wszędzie sporo słońca, pokapać może raczej w Białymstoku. Tam 16 stopni, 18 w centrum i nad morzem, najcieplej na południu kraju, na Dolnym Śląsku do 21. Kacper Sosnowski, witam. Także na razie tymi chmurami, które są w centrum i na wschodzie kraju, aż tak bardzo proszę się nie przejmować. To wszystko minie. I słońce się do nas dzisiaj uśmiechnie. A jeżeli nie słońce, to my się tu będziemy uśmiechać. Witam pięknie, 3 minuty po godzinie 8. Zaczynamy sobie nasze spotkanie od skorpionsów.

11 minut po godzinie 8 Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, którzy nie koncertują już od lata, a taki ostatni okazjonalny mini występ zespołu to się odbył 4 lata temu. Tymczasem zła wiadomość jest taka, że koncert Tarasa Ramazzottiego w Łodzi został przeniesiony na 2028 rok, z maja przyszłego roku. To ze względów zdrowotnych. Rozpocząłem rekonwalescencję i nie mogę się doczekać, by znów spotkać się z wami osobiście, przekazał artysta. Jak to mówią, czasami trzeba zrobić krok w tył, by wrócić z podwójną siłą. Dobre hasło na jesień, prawda? Nasza muzyka na jesień też, mam nadzieję, pomoże. Anli.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:30 na zegarach. Wszystko idzie źle? No, mam nadzieję, że nie. A przed chwilą w Radiu Złote Przeboje wątek o tym, że czas pędzi nieubłaganie, bo to już rok i miesiąc od śmierci Stanisława Sojki, który pod koniec sierpnia ubiegłego roku miał wystąpić w Sopocie. Zaśpiewał tam tylko na próbie. Gra już nam teraz tylko z głośników, z odtworzenia, ale muzykują jego synowie. Jeden jest perkusistą, inny realizatorem dźwięku, kolejny pomaga w produkcji muzyki. No właśnie, chyba tylko jeden nie zajmuje się muzyką, także bardzo muzykalna ekipa. 8:31, jak ktoś spieszy się do pracy, pozdrawiamy i gramy ATC.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbet na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
7: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl. W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
15: masz. Reklama.
16: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Szukacie pomysłu na biznes? Podpowiedź i pomysł. Jedna z firm z Kanady sprzedaje świeże powietrze prosto z kanadyjskich gór w butelkach. I jedna puszka wystarcza na 200 oddechów takim górskim powietrzem. No i najważniejsza informacja, bo jedna sztuka kosztuje $20, no tak 70 zł. Zastanawiam się, skąd u nas by brać najczystsze, najwspanialsze powietrze, ponoć pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie takie mają. No nic, tylko chwytać, prawda? Chwytać dzień, chwytać czyste powietrze, jak tam zwał, tak zwał. Electric Light Orchestra.

Aha, i pozdrawiam wszystkich aktywnych milusińskich nastolatków, którzy teraz na jakieś zawody, treningi, mecze jadą, oby poszło wam lepiej niż wczoraj piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Szczegóły w tej sprawie w naszych wiadomościach o 9:00.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Reklama.
10: Gra dla Was Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 9 posłuchajmy wiadomości.
11: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
12: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
11: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
13: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
14: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
13: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
15: Wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
13: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
11: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. 3 minuty po godzinie 9, 26 dzień września, czyli sobota. A za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, co robią Polacy w sobotę. No co robią? Radio Złote Przeboje. Słuchają Radia Złote Przeboje pewnie.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Mike Oldfield, i Maggie Rayleigh.

0: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
1: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
0: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50, 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT. Gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
15: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody. A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Reklama. Znowu w życiu mi nie wyszło.
19: To jest radio Złote Przeboje.

Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, czyli fan futbolu, który w piłkę nożną grał często, nawet w meczach jakichś takich występował. Pewnie strzelał więcej goli niż Polacy wczoraj z Bośnią. A teraz u nas Szwedzi, z którymi zresztą nasza piłkarska reprezentacja zagra w poniedziałek, czyli będzie Ace of Base. Po napisaniu tego utworu, który przed nami, producent zasugerował, żeby akordy w piosence grać dwoma palcami, tak najprościej jak się da, nie trzema, nie czterema. No i był to strzał w dziesiątkę. Prostota w muzyce też ważna, AI by tego nie wymyśliło. A ponoć piosence pomogło też to, że jeden z dyrektorów wytwórni, jak dostał utwór w różnych wersjach na kasecie, to w aucie ta kaseta mu się przycięła i nie chciała wyjść. No i słuchał cały czas jednej piosenki, a jak wyszedł z auta, no to w głowie miał...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Zawsze podziwiam Sławomira Łozowskiego, nie tylko wspaniałego instrumentalistę i twórcę wielu przebojów kombi, ale też mechanika instrumentalnego. Człowieka, który sam naprawia, konserwuje swoje syntezatory, keyboardy, miksery. A to jest w całości sprzęt z lat 80. No i teraz z nim sporo roboty jest.
1: Po sezonie koncertowym okazało się, że w moich instrumentach, a to jakaś śrubka się odkręciła, ale to coś się poluzowało, więc wymieniam na przykład potencjometr i sprężynkę w pitchbendzie mojej konstrukcji z dawnych lat.
0: No właśnie, tam sprężynka, to śrubka jakaś, ale dobrze, że wszystko złożone i gra. Gra też Backstreet Boys.

Quit Playing Games i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wrzesień to jest początek sezonu infekcyjnego i tym tematem zajmiemy się już zaraz w naszych wiadomościach. Zostańcie z nami.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu. Reklama.
1: No to teraz już w Radiu Złote Przeboje czas na wiadomości o godzinie 10.
2: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. A ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
3: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
3: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
5: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
3: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
2: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
6: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
2: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach. 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam i zapraszam. Będzie ważny komunikat od Kazika niebawem. Będzie o tym, w czym nam się może jeszcze przydać płyn do mycia naczyń. Nie chodzi oczywiście tylko o zmywanie. I będzie muzyka, taka jak ta na przykład. Kult, gdy nie ma dzieci na dobry początek.

0: Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kult z Kazikiem Staszewskim. To chyba jeden z najbardziej aktywnych artystów po 60, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i ostatnio na Instagramie ważny przekaz do fanów Kazik wygłosił.
1: A teraz poproszę o chwilę skupienia i uwagi, bo powiem coś naprawdę ważnego i istotnego.
0: Nie, nic się, słuchajcie, nie zacięło. Komunikat poszedł w całości. To chyba na fali tego porzekadła, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, w radiu to się średnio sprawdza. Ale my na szczęście akurat dużo złotych przebojów mamy. One też są złotem. Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewa.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla tysiąca pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Reklama.
14: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

To Radio Złote Przeboje, 10.30 na zegarach. Uwielbiam tę piosenkę Duran Duran, Come and Down. Trochę melancholijna, ale zresztą nawiązująca do rozpadającego się ludzkiego życia. Ale jak się w słowa nie zagłębia, to melodia podbudowuje. I te słowa wcale nie ciągną w dół. Co ciekawe, utwór osiągnął szczyty list przebojów głównie w Kanadzie i Izraelu. Także Duran Duran wszędzie doceniani byli. Również w latach 90., bo z 93 roku Come and Down pochodzi. A my teraz połowę lat 80. nurkujemy. Oczywiście to już słychać po tych rytmach perkusji i keyboardu, prawda? No i zaraz jeszcze CC Kerr zacznie śpiewać, to już w ogóle będzie znakomicie.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Mylen Farmer w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj trochę o sporcie mówimy, w związku z tym słuchacz zadzwonił.
1: Dzień dobry, ja się chciałem odstosunkować do wczorajszego meczu tych pokraków z Bosnią i Hercegowiną. Czy to jest, żeby przez 90 minut oddać cztery strzały na bramkę, no to to jest mniej niż zero.
0: A no właśnie, dlatego już o tym meczu nie będziemy mówić, ale dzisiaj przecież grają także nasi siatkarze, którzy doszli do finału Mistrzostw Europy, bronią tytułu, a w tym finale, które o 21:00 będą grali z Francuzami, bardzo dobrą ekipą. Ale ostatnio jakoś sobie z nimi radzili, więc i dziś liczymy na złoto. Hale Notes.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama. Z kluczowych informacji. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę tuż przed godziną 11. Kolejne ważne wiadomości już teraz u nas.
11: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
12: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
11: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
13: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
11: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
14: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
15: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
12: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
16: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
11: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda na weekend.
10: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Takie piękne hasło mam na dzisiejszy dzień. Na początek dnia wybieram kawę, a jako kontynuację uśmiech. Oj, najlepiej taki duży, wielki uśmiech.
18: Radio Złote Przeboje.
10: No to gram tak, żeby wszyscy się szeroko uśmiechnęli. 3 minuty po 11.
19: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Tam w tle to oczywiście Tina Turner.

0: bo teraz, wiesz, mogę sobie na stare lata wspominać tak, o, tam ktoś mówi, wiesz, no tutaj dzisiaj robimy jakieś nagrania, coś, a wiesz, kiedyś to się robiło zupełnie inaczej, wiesz.
1: Inaczej, wiesz, kiedyś to się grało, że tak powiem, In Excess, Suicide Blonde.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, w jakim ja cię dzisiaj nastroju odnajduję po 40 latach istnienia IRY z dobrymi i trudnymi momentami?
2: Jak ty się dzisiaj masz? To tylko z pozoru jest banalne pytanie.
3: Jak ja się mam? Ja jestem zadowolony z tego, co udało mi się przez te 40 lat zrobić.
1: Za chwilę zdecydowanie więcej na ten temat. Bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Jesienny kiermasz ogrodniczy w Bydgoszczy. 26 i 27 września od 10 do 17 przy lodowisku Torbyt na Toruńskiej 59. To doskonała okazja dla każdego miłośnika ogrodu, działki i roślin, aby zaopatrzyć się na jesienny sezon.
9: To kim chciałbyś zostać w przyszłości, Jasiu?
10: Chciałbym być budowniczym. Umiem ładnie budować.
9: To ciężka praca, Jasiu.
10: Wcale nie taka ciężka. Wystarczy kupić narzędzia Stanley. To najlepszy sprzęt na budowie. Proszę sprawdzić na domitech.pl.
9: A ty kim chciałbyś zostać? Na domitech.pl znajdziesz narzędzia dla chłopców małych i dużych. Zapraszamy po elektronarzędzia w najlepszych cenach. Sprawdź na domitech.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Artur Gadowski z nami. Arturze, powiedziałeś, że jesteś zadowolony z tego, co ci się udało osiągnąć przez tych 40 lat z zespołem IRA. Rozwin, powiedz więcej.
2: Cały czas mogę wykonywać ten zawód, że cały czas mam też taką wewnętrzną potrzebę robienia jakichś nowych rzeczy. To jest jakby taka
1: siła napędowa.
2: Siła, która mnie pcha do wiesz, i zmusza do działania. I to jest fajne, ja to lubię, bo lubię ten stan, kiedy muszę coś, wiesz, zrobić. I to jest fajne, że mam też od 23 lat, bo dzisiaj liczyliśmy to dokładnie, 23 lata trwa i funkcjonuje ten sam skład zespołu.
1: O!
2: Mamy 40-lecie, a od 23 lat jesteśmy w tym właśnie składzie, który jest teraz. To jest też bardzo dobre, to jest też bardzo fajne. My się doskonale znamy. Ja nie mówię, że tam, wiesz, to działa wszystko idealnie i że się ze wszystkim zgadzamy, bo nie jest tak, ale myślę, że to też dobrze.
1: Bo jest
2: dzięki
1: jakiś
2: temu, tak, jest jakiś
1: ruch,
2: jakiś
1: nie?
2: Ruch, działanie. Mhm. Coś tam, wiesz, musisz kolegów przekonać, bardziej, mniej, albo oni ciebie.
1: Nie ma takiej stagnacji,
2: tak.
1: Nie? Jest jakiś taki ferment twórczy, o tak bym to nazwała.
2: Dokładnie tak.
1: No i pięknie. No i teraz sobie zagramy, a za chwilę pogadamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze Gadowski, co jest dzisiaj dla ciebie największą wartością?
2: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby oddzielić też pewne rzeczy, jakby to moje życie codzienne, rodzinne i moje prywatne od życia na estradzie. To są dwa różne światy.
1: Dwa Gadowskie.
2: Ja jestem bliźniakiem zodiakalnym, więc...
1: Widzisz, jak trafiłam.
2: To normalna sprawa.
1: Jest Gadowski domator, jest Gadowski rockman.
2: Niektórzy nie wierzą, że ja jestem właśnie domatorem, że ja uwielbiam być w domu. Dom jest taką enklawą dla mnie właśnie spokoju, odpoczynku. Ja po prostu się regeneruje bardzo szybko, fajnie. A teraz, wiesz, no, mam to szczęście od niedawna, że mieszkam w lesie. I to jest cudowne. Radio Złote
3: Przyboje. Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
19: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: No dobrze, jest ten gadowski domator, który ładuje baterie. Jest ten gadowski, który koncertuje, wychodzi przed tłum, a mówią, żeś ty introwertyk. To jak ten introwertyk radzi sobie z tłumem?
2: Trudne to jest dla mnie zawsze. Dlatego mam zawsze tremę, tak? Ale z drugiej strony cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że dopóki będę miał tą tremę, to znaczy, że wszystko jest ze mną w porządku. Że nie uwierzyłem w to, że mogę wszystko. Bo nie mogę wszystkiego. I nikt nie może wszystkiego. Mam kłopot z tłumem. Nie wiem do końca, jak to jest, że ja wychodzę i zaczynam śpiewać, a potem już mi to wszystko mija. I już wiem, że mogę z nimi się pobawić, pośpiewać, zaproponować jakieś, wiesz, działanie. Zależy mi na tym, bo w ogóle jesteśmy takim zespołem, my uważamy, że jesteśmy zespołem koncertowym głównie, bo kontakt z publicznością i koncertowanie daje nam no, dużo satysfakcji i dużo radości, ale nasz koncert to nie jest tylko wyjście i odegranie piosenki od początku do końca. My chcemy tych ludzi wciągnąć do jakiejś zabawy, żeby ludzie wyszli z tego koncertu i mieli wrażenie, że no, oni też uczestniczyli w tym koncercie, a nie byli tylko widzami.
1: Pięknie to ująłeś, Arturze. Wracamy już za moment, a tymczasem zagra dla nas i zaśpiewa Urszula, Rysa na szkle.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za moment wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z moim gościem Arturem Gadowskim i będzie między innymi o jego wielkiej nowej pasji, pasji motocyklowej.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winokrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
13: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
14: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
13: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
15: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
13: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
16: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
17: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
13: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
12: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
18: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
12: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15:00 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Dzień dobry, nazywam się Artur Gadowski. Na co dzień śpiewam w zespole IRA. Słuchacie radia Złote Przeboje. No i jest mi bardzo miło, że mogę się z wami spotkać i z tobą, Marzena.
2: No i z tym oto gagatkiem jeszcze spędzimy sobie 2 godziny. Bądźcie z nami.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Arturze, oczywiście dalej z nami Artur Gadowski. Pytałam o tę najważniejszą wartość dla ciebie. No wiemy, że jest dwóch Arturów, że Gadowski jest bliźniakiem. A co to jest? Twórczość, miłość, wolność? Co jest najważniejsze i co udało ci się osiągnąć?
2: Wiesz co, to miłość. Mam wspaniałą żonę. Obydwoje się bardzo kochamy i jesteśmy już ze sobą 25 lat.
1: Fanfary, wyobraź sobie konfetti teraz. Po prostu, żeś ty, Rockman, tak o to zadbał. No nie jest to proste.
2: Nie jest to proste,
1: życiu.
2: To jest moja druga żona, wiesz. Mm-hmm. Nie jest to proste.
1: A powiedz mi, jak ty dzisiaj z tym doświadczeniem życiowym definiujesz tę miłość?
2: Wiesz co, to jest bardzo trudne. Teraz mi zabiłaś ćwieka.
1: Mm-hmm. No
2: ale rozumiem przez to takie, wiesz, właśnie przywiązanie.

0: Arturze Gadowski. Trzy przymiotniki, które cię określają. Z intuicji poproszę, bez zastanowienia. Odpowiedz.
1: Nie umiem tak. Nie umiem sobie opowiadać, wiesz.
0: No. Czyli już mamy pierwszy introwertyk. No, dobra, dalej. Wrażliwiec.
1: No może, no, ale to widzisz, no to ty musisz to powiedzieć. Ja.
0: No dawaj, wrzucaj trzecie.
1: Sam sobie. Nie wiem, no.
0: Romantyk?
1: No niech będzie, no.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: ale trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska. Yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: I oczywiście mój kochany gość Artur Gadowski.
2: Jak ja mam rozumieć to, że jesteś Arturem Gadowskim, który w dojrzałym wieku sprawił sobie motocykl? Kryzys wieku średniego, czy co?
3: Nie, wiesz co, bo to historia z motocyklem jest taka. Ja zacząłem jeździć jednośladem, jak miałem 14 lat. Miałem motorynkę. Potem tak, mój dziadek miał jakiegoś tam Simpsona, tata miał Junaka, a później po prostu, wiesz, no samochód, muzyka, koncerty.
2: Bus. Zespołowy.
3: Przez lata. I nikt nie wie o tym. To jest rzecz, która się nigdy, nigdzie nie ukazała. Kiedy nagraliśmy piosenkę z Markiem Kościkiewiczem do filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, i właśnie do promowania filmu i promowania też jakby piosenki trzeba było nakręcić klip. To jest zabawne, że nikt nie miał ani ochoty, ani czasu na nakręcenie tego klipu. I Janusz Kosa-Kosiński, świętej pamięci, powiedział, że on zrobi ten klip. Zadzwonił do mnie i mówi tak, mówi: słuchaj, ty jeździsz motocyklem? Jeździłem, ale dobra, to będziesz jeździł motocyklem na klipie. Znowu odpalił mi się, wiesz, gen motocyklisty. Finalnie okazało się, że nie będzie tam w tym klipie scen jazdy na motocyklu.
2: Ale co sobie pojeździłeś, to
3: oczywiście
2: twoje, prawda?
3: No i tak mijały lata i pojechałem i kupiłem sobie na urodziny motocykl.
2: Do tej opowieści pasuje mi tylko jeden wspaniały złoty przebój Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Arturze Gadowski, czy ty masz czas, żeby wyżywać się na tym motocyklu? W sensie dużo jeździć, cieszyć się tym.
1: Może nie jest jak nie tego jeżdżenia, może nie jest dużo, no ale w tym sezonie udało mi się zrobić 2000 kilometrów, więc jednak udało mi się coś tam przejechać, nie?
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już dziś od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofast. Farm.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
23: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski, a małżonkę bierzesz na przejażdżki motocyklowe?
2: Tak.
1: Wiadomo, że trzeba być w kasku, ale czujesz ten przysłowiowy wiatr we włosach i tę wolność?
2: Tak. No, motocykl daje mi wolność. Daje mi, przede wszystkim daje mi też... jest czymś w rodzaju terapii, wiesz. Po prostu odcina ci myślenie o wszystkich innych sprawach, tylko po prostu koncentrujesz się na jeździe, ponieważ jazda motocyklem to jest cały czas koncentracja i wiesz, nie możesz...
1: O niczym
2: to nie
1: innym.
2: Jest jak w samochodzie, że samochód jedzie sam w zasadzie tak naprawdę.
1: Zgadzam się. A automat jeszcze? No proszę, no, pana tu kaweczka, tu telefon. Przecież wiemy, jak dzisiaj ludzie jeżdżą. A jak małżonka jedzie z tobą, to taka przytulona i to podwójna przyjemność, co?
2: No oczywiście, że tak. Mamy tak, że ona ma w zasadzie taki wygodny tam z tyłu fotel, że w zasadzie...
1: Czyli ona widoki.
2: Widoki, widoki, ale jesteśmy połączeni interkomem, także sobie rozmawiamy w czasie jazdy cały czas, wiesz, także jest fajnie.
1: I może być miło.
2: Może być miło motocyklu.
1: Może być miło. Bardzo może być miło. Aleksja, a my wracamy za chwilę.

0: Już za moment wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich dalszy ciąg rozmowy z Arturem Gadowskim i będzie kawałeczek historii, jak Gadowski stał się wokalistą oraz co nieco o najnowszym singlu, najnowszej piosence.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Bydgoszcz. Tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
14: Tragedia straszna, ale co zrobić?
15: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
14: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
13: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił 3-krotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
16: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
13: Gala zaczyna się o 19:30.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Pogoda.
13: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
0: Została nam jeszcze jedna godzina. Artur Gadowski i Rogalska się kłaniają. No to jak ty myślisz, o czym sobie teraz porozmawiamy, mój drogi? No.
18: Możemy porozmawiać o kotach, wiesz też.
0: O kotach. Mhm. Bo tutaj się spotkali kociarze. Ile sztuk występuje u ciebie?
18: 3.
0: Ale w domu masz też, znaczy za płotem masz też sarny.
18: Sarny, dziki. Co tam jeszcze? A, no wiewiórki też.
0: No proszę bardzo, czyli tak będzie troszkę terapeutycznie. Czyli Gadowski. Gadowski.
18: I jego wiewiórki.
0: I jego wiewiórki Gadowskiego, jakby wiewiórki Alwina, prawda?
18: Tak jest.
0: Pamiętasz. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dowiemy się, co Arturowi sprawia radość, co go uspokaja, co go resetuje, co mu daje dobro.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Artur Gadowski. Wiesz co, Artur, zastanawiałam się, co powoduje, że tak sobie gadam z tobą i mam jakiś taki, no też to działa na mnie jak terapia, twój głos. Czy twój głos został odkryty przez ciebie, czy ktoś odkrył twój głos?
2: To jest przypadek. To jest przypadek. Ja absolutnie nie, wiesz, ja byłem jakimś tam amatorskim gitarzystą tak naprawdę, nie? Natomiast śpiewanie? Nie, ja nie myślałem w ogóle o śpiewaniu. I mój zespół, który się nazywał Landrynki dla Dziewczynki, zgłosił się do takiego konkursu.
1: Ale kto zaśpiewa?
2: Trzeba by zagrać, no, ktoś musi zaśpiewać.

0: Wróćmy do historii, kiedy dowiadujesz się, czym jest przepona, dzięki temu wygrywasz przegląd. No i co dalej, Arturze Gadowski?
1: Wygraliśmy ten przegląd, a na przeglądzie jednym z jurorów był Kuba Płucisz, założyciel zespołu IRA. I on mnie wtedy poznał na tym przeglądzie i 2 miesiące później mój zespół się już w ogóle rozleciał. Ja go spotkałem na ulicy.
0: Landrynki się rozsypały.
1: A Kuba spotkał mnie na ulicy, mówi: słuchaj, mówi, wiesz co, bo ja razem z Wojtkiem Owczarkiem, naszym perkusistą, oni byli we dwóch tylko. Mówi, wiesz, mamy taką w Domu Kultury, wiesz, kanciapę i mamy próby, to może byś wpadł, może byśmy coś razem zrobili. Ja mówię, no dobra, ale mówię, no to ty grasz na gitarze, Wojtek na bębnach, a co zresztą, nie? No, no wiesz, no może jak kogoś znasz, jakiegoś, wiesz, basistę albo klawiszowca też. No tak akurat znałem. No przeprowadziłem ze sobą na próbę i tak. I to był skład, który później nagrał pierwszą płytę zespołu.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Arturze Gadowski. Jesteśmy po premierze utworu Za każdy dzień. Cóż on zwiastuje, mój drogi? Że będzie coś więcej?
2: Będzie coś więcej, będzie coś więcej. Już 27 listopada będzie następna piosenka, która zapowiada płytę. No, płyta będzie wydana wiosną przyszłego roku.
1: Mhm. Czyli z przytupem ta 40 będzie.
2: No tak, tam są same. I to nie jest tak, że wydajemy jakieś swoje, wiesz, odgrzewane kluchy, tylko to są wszystko premierowe utwory. Wiesz, no liczymy na to, że się spodoba.
1: Mhm. A ty, Gadowski solo, będzie też Gadowski solo? Mhm.
2: To sobie na 60 urodziny robię płytę właśnie, wiesz, swoje.
1: 60 ci stuknie?
2: W przyszłym roku, tak.
1: Jak ty się masz z tą 60?
2: Świetnie.
1: Gadzie?
2: Świetnie. Pogodziłem się z nią.
1: Jak się masz w ogóle z upływającym czasem? To też jest jedno z moich ulubionych pytań.
2: No, dużo rzeczy się zmienia, tak? Dużo większa perspektywa. Już wiem, gdzie jestem, która droga prowadzi dokąd.
1: A masz coś takiego, nauczyłeś się wraz z tym upływającym czasem, co jest najważniejsze, czego, że czas jest taki bezcenny, że nie można go marnować? Mhm. Umiesz tym zarządzać?
2: No ciężko, trudno.
1: Trudno.
2: Czasem się denerwuję. To jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, że mam za mało czasu na pewne rzeczy. Takie codzienne, takie zupełnie zwykłe.
1: Tyś mi brat, ja też mam za mało czasu, ale zawsze mam czas, żeby fajnie zagrać. Bellini, Samba de Janeiro i wracamy za chwilę.

0: Artur Gadowski.
1: Jeśli chodzi o twój piękny głos i to czytanie bajek, do którego cię gorąco zachęcam. Pomyśl sobie, będziesz miał na przykład takie 80 lat, Gadziu, i po prostu zatrudniasz się i czytasz różne tam bajki. Ale to ty jesteś bardziej team Kubuś Puchatek czy Mały Książę? Czy coś jeszcze
2: bardziej
1: innego?
2: Kubuś Puchatek.
1: Dobra, już nie będę pytać, czy żona czasem do ciebie mówi misiu. No właśnie, tak myślałam.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Arturze Gadowski, małe rytuały, które sprawiają ci dużo radości?
2: Teraz to jest ten moment przed śniadaniem. Mimo, że jestem rock'n'rollowcem, ja wstaję dosyć wcześnie rano. Między 6-7 rano ja jestem już na nogach.
1: Jak taszyska się tam kłócą i sobie śpiewają.
2: Tak, śpiewają sobie na mnie. Budzą jest fajnie. Moje koty budzą mnie już o 4 nad ranem, ale to wiadomo. Więc ja potem dosypiam. I wiesz, zimą, jesienią gorzej, ale latem, wiosną, wczesną jesienią jeszcze. Wyjść sobie, wiesz, na zewnątrz, na taras przed domem i popatrzeć sobie na
1: zielone,
2: szumiące drzewka, wiesz, biegające gdzieś tam wiewiórki.
1: Ociera się taki sierściuch o nogi albo wskoczy ci na kolana.
2: I to jest
1: bezcenne.
2: To jest bezcenne. To jest najlepszy moment w ogóle dnia.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska. Raz!

0: Kaziu, czego ci życzyć na tę 40 Iry i na zbliżającą się 60?
1: Zdrowia.
0: I potem wszystko się...
1: Tak.
0: Jak będzie zdrowie, to wszystko sobie tam kolega załatwi.
1: Tak, tak, jak to mówią moi znajomi, całą resztę można nabyć drogą kupna. Wiesz.
0: Gadzio i Rogalska bardzo się tutaj miło żegnają, życząc miłego weekendu i szczęśliwego nowego Jorku i życia. Prawda?
1: Oczywiście.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
11: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
10: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
12: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
10: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia będzie pogodniej, bez opadów. To jest chyba dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy wybierają się na popołudniowe spacery. Najchłodniej teraz w Suwałkach, 14 stopni, a najcieplej we Wrocławiu. Tu termometry o 15 pokazywały 21 stopni.

3 minuty po godzinie 15. Niektórzy twierdzą, że to jest najpiękniejsza część weekendu, czyli to sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden sprawdzony Złoty Przebój, cnę go na 3 różne fragmenty, no a Wy musicie z tych 3 fragmentów złożyć jeden wielki Złoty Przebój. Szczegóły zabawy już za kilka minut, a na dobry początek jedna z moich ulubionych filmowych ballad. Mam nadzieję, że również i wasza. Prosto z filmu Dirty Dancing, Patrick Swayze.

0: Sprawy do Lewego Kaja i Goran Brygowicz, a ich współpraca zaczęła się właśnie tak.
1: Kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Brygowicz, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł.
0: A w tym roku mija 27 lat od tego wspólnego muzycznego projektu. No a teraz w Radiu Złote Przeboje brytyjska gwiazda Steve Winwood.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Relaksuję was takimi cudownymi kawałkami z lat 90. To zespół La Bouche, a na zegarach 15:30 zaczynamy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Wasza ulubiona weekendowa sobotnia zabawa, czyli kawałek po kawałku. Biorę jeden znany i lubiany przez was złoty przebój. Dzielę go na trzy części. Pierwszy fragment ma 2 sekundy, kolejny 4, a ten ostatni 6. Kolejne 2 fragmenty pojawią się pomiędzy 16 a 17 na wielki finał, parę minut po godzinie 17, więc bądźcie czujni, bądźcie razem z nami do wygrania. Dzisiaj parasolka na jesienne dni, a także nasz cudowny fioletowy kubek, z którego kawa czy też herbata smakuje o wiele lepiej. No to kochani, teraz pełne skupienie. Już za moment zagram wam ten pierwszy fragment 2-sekundowy. Przypominam, że dzwonicie po ostatnim, 3 fragmencie, który pojawi się przed godziną 17. No to uwaga, uwaga, 2-sekundowy fragment wielkiego złotego przeboju brzmi tak. Jeśli wiecie już, co to za numer, no to już gdzieś tam zanotujcie, a jeśli jesteście niepewni, no to słuchajcie kolejnych 2 kawałków 4 i 6-sekundowych pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
17: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

siedząc bez grosza w wynajmowanym mieszkaniu, napisał tekst i melodię w zaledwie 10 minut, jak sam po latach przyznawał w wywiadach. Tytułowe wspaniałe życie nie było radosną celebracją, lecz tak naprawdę gorzką, cyniczną ironią oraz próbą ucieczki przed ogarniającym go dnem i rozpaczą. Wonderful Life i Black w radiu Złote Przeboje. Takie cudowne kawałki lat 80. i 90. gramy wam przez całą dobę w radiu Złote Przeboje. Teraz za 9 minut będzie 16, to zapraszam was do Holandii, do lat 90., bo wtedy to pojawiła się formacja, która na swoim koncie ma jeden przebój, ale słuchajcie, za to jaki. Trzymajcie się krzeseł czy czegokolwiek, bo to naprawdę, ach, wciskasz w fotel. Venga Boys!

0: pierwszy krążek wydany w 1988 roku okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i była tam numerem jeden przez prawie 7 tygodni. Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje, a do tych genialnych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
12: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów 3-dniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
14: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
15: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
14: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
12: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia będzie bez deszczu, tak zapewniają synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze do 21.

sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Już za kilka minut kolejny fragment Złotego Przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, a na dobry początek mam dla was Lady Punk i Tacy Sami prawie 4 po 4.

0: Ten numer brzmi jak beztroski i taneczny utwór, ale w rzeczywistości to potężny protest song. Władze Afryki Południowej, słuchajcie, w latach 80. w ogóle zabroniły grania tego numeru przez stacje radiowe. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 12 minut po godzinie 16. Powracamy do naszej zabawy.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zawsze w sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój, tnego na trzy różne kawałki, a wy z tych trzech klocków musicie złożyć jeden prawdziwy złoty przebój. Jeden kawałek ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni 6 sekund. No to przed nami już teraz kawałek 4-sekundowy. Jeśli wam już świta, co to może być za numer, to jeszcze się wstrzymajcie. Ten ostatni kawałek, trzeci, 6-sekundowy, pojawi się przed godziną 17. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. I pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, kto wykonuje ten numer, otrzymuje ode mnie parasolkę i fioletowy kubek.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Bydgoszcz. Tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Reklama.

To artysta, który do dziś jest absolutnie zakochany w historii bitwy o Alamo z 1836 roku. Artysta zgromadził największą na świecie prywatną kolekcję artefaktów związanych z tą bitwą. To oczywiście Phil Collins w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. A jeszcze przed 17. ostatni 6-sekundowy fragment w naszej zabawie. Kawałek po kawałku. No a teraz piosenka, która w to sobotnie popołudnie, mam nadzieję, sprawi, że na waszej twarzy pojawi się uśmiech. To Bonnie M.

0: promocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla tysiąca pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
19: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: takim rockowym pazurem to był Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17, no to pora na ostatni fragment naszego Złotego Przeboju.
1: Kawałek po kawałku.
0: Każdą sobotnią porą po godzinie 15 biorę jeden złoty przebój na tapetę cnego na trzy różne kawałki. Na wy musicie z tych trzech klocków złożyć jeden złoty przebój. Za nami dwa kawałki, to przed nami już chyba ten ostatni. Tak, tak, ten sześciosekundowy. I mam nadzieję, że po tym sześciosekundowym numerze będzie już wszystko jasne, kto śpiewa ten wielki złoty przebój. To posłuchajcie. Jeśli wiecie, to już teraz dzwońcie 22 4 4 i 3 0. Do wygrania parasolka i fioletowy kubek. Pierwsza osoba, która się dodzwoni z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów.

0: zanim zyskała globalną sławę, dorabiała pracując jako szatniarka w jednej z nowojorskich restauracji. To Sophie B. Hawkins w radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Media Expert.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 17 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Wyciek danych z Enel Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
18: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
19: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
18: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
20: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
18: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
17: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia czerwonego dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
21: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
17: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
22: Pogoda.
16: Do końca dnia będzie pogodniej, bez jednej kropli deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 13 stopni, a najcieplej we Wrocławiu 21.
23: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: 3 minuty po godzinie 17, no jakby na to nie patrzeć, zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeszcze w tej godzinie finał naszej weekendowej zabawy, czyli kawałek po kawałku, a na dobry początek Always the Sun i The Stranglers.

Do dziś nienawidzi Sławy i ucieka od niej w domowe zacisze. To Dido w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie późne popołudnie na zegarach. Prawie 11 minut po godzinie 17. No to teraz pora na artystę, który, słuchajcie, w wieku 4 lat zaczął grać na pianinie. Na eksperci z Wiedeńskiego Konserwatorium Muzycznego potwierdzili, że posiada słuch absolutny. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Falco.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
6: Reklama.

0: pojawili się na początku lat 80. Boys Band prosto z Wysp Brytyjskich. Big Fan w radiu Złote Przeboje, a na zegarach 17:30.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i pora na finał naszej zabawy. Kawałek po kawałku. Od 15 słyszeliście trzy kawałki, no i z tych trzech klocków trzeba było ułożyć jeden prawdziwy Złoty Przebój. Po drugiej stronie telefonu jest Roman. Dzień dobry, Romanie.
2: Dzień dobry, czy dobry wieczór i dobry jeszcze, tak?
0: Dobry, oczywiście, że dobry, bo mamy weekend.
2: Dzień dobry z pięknego Międzyrzecza. Pozdrawiam, dojechałem. Słoneczko wychodzi, jutro będzie pięknie.
0: Czyli jest cudownie.
2: A dzisiaj jest też pięknie, bo jestem w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy.
0: Nam jest bardzo miło również, że jesteś razem z nami. Romanie, drogi, trzy kawałki za nami. Ja bym chciał jeszcze, żebyśmy posłuchali tego ostatniego sześciosekundowego. Uwaga! Roman, no i teraz powinno z twoich ust paść prawidłowa odpowiedź. Jaka jest?
2: Prawidłowa odpowiedź padła przed chwilą, tak? I Love Rock and Roll, Joan Jett z zespołem Blackheart.
0: No oczywiście, że tak, nie mogło być inaczej.
2: Dziękuję, brawa są czy nie?
0: Roman, są brawa, my tutaj stoimy nawet na baczność, słuchaj, specjalnie dla ciebie. Romanie, drogi, w takim razie parasolka nasza cudowna i fioletowy kubek również dla ciebie. Komu dedykujemy ten numer, powiedz?
2: Ja myślę, że ten numer trzeba zadedykować Alanowi Merelli i Jackowi Hockerowi, którzy ten numer w 75 roku napisali.
0: Bardzo się cieszę.
2: To jest dla nich dedykacja. No, oni tam uderzyli do Rolling Stonesów w ogóle z tą piosenką, to taka historia. Jestem fanem tej piosenki, codziennie słucham, także mi przypasowała zabawa dzisiejsza.
0: To nie miałeś problemu, żeby rozszyfrować, co to jest.
2: Dokładnie.
0: Romanie, w takim razie cudownego wieczoru ci życzę ze Złotymi Przebojami również i dla ciebie gramy.
2: Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich słuchaczy Złote Przeboje i miłego kędowania życzę.
0: Dzięki.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: O, pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
25: Reklama.

Podobno w dzieciństwie marzył zostać sławnym fryzjerem, a został sławnym muzykiem. To Limal, jego niekończąca się opowieść w radiu Złote Przeboje. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk i jego Czas Gwiazd, a dziś Mariusz zabiera nas do Australii. Będą cudowne dźwięki właśnie z tamtej części świata. Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru Wam życzę, a na koniec ode mnie All for One.

0: wieczór powoli się zbliża, bo dobijamy do godziny 18. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Oraz też przypominam, że jak co tydzień program Czas Gwiazd. I dzisiaj opowiem wam o artystach rodem z Australii, więc myślę, że na pewno kojarzycie takie grupy jak INXS czy też Savage Garden oraz takich artystów jak Kylie Minogue i Nick Cave. Więcej za chwilę.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
11: To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
17: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
19: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
20: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
19: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
17: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi młodzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
18: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie, także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
17: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy, zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Jutro powinno być w miarę pogodnie. W całym kraju, zwłaszcza na północy, temperatury też około 20 stopni. Nieco chłodniej nad morzem, bo tam 18. Dzień dobry, wieczór w zasadzie, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, jak co tydzień w sobotę, czas gwiazd, a więc dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze muzykę rodem z Australii, bo mnóstwo świetnej muzyki pochodzi właśnie stamtąd. Tam narodzili się Kylie Minogue, Michael Hutchence z INXS, czy też Nick Cave, no i znacznie więcej tych artystów dzisiaj też usłyszycie, ale wcześniej mam dla was Shakin' Stevensa.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, In Excess. Życiorys wokalisty Michaela Hutchensa zapowiadał się niczym idealna hollywoodzka historia. Młody muzykę poznaje w szkole kumpla Andrew Farrisa, razem zakładają zespół, on jest utalentowany, przystojny, no człowiek sukcesu. Niestety ta wizja została mocno zaburzona w 1992 roku. Podczas rowerowej wycieczki ze swoją ówczesną partnerką doszło do absurdalnej sytuacji. Para postanowiła zatrzymać się po kawałek pizzy, no i w tym samym czasie sfrustrowany taksówkarz, który nie mógł przejechać, uderzył wokalistę In Excess, a ten upadł na chodnik. Niestety z tego powodu doszło do uszkodzenia mózgu, stracił zmysł smaku i powonienia, a także pogłębiły się jego depresyjne stany. W listopadzie 1997 roku wokalista zespołu In Excess Michael Hutchens został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Sydney. Muzykę popełnił samobójstwo, choć do dzisiaj można znaleźć przeróżne teorie spiskowe. Sekcja zwłok wykazała obecność w organizmie alkoholu oraz środków odurzających. My w Radiu Złote Przeboje słuchamy pocztówki z czeskiej Pragi, czyli pięknej balady In Excess Never There Is a Part.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Kylie Minogue. Urodziła się 28 maja 1968 roku w Melbourne. Jej ojciec Roland był księgowym, a matka Carol pochodziła z Walii i pracowała jako tancerka. Z kolei jej młodsza siostra Dani również została później piosenkarką oraz aktorką. Przełomowym momentem dla Kylie był serial Sąsiedzi, w którym to występowała również z Jasonem Donovanem. Popularność telenowali otworzyła jej drogę do muzycznej kariery. A sukces

Locomotion, a więc piosenki, którą przed chwilą słyszeliście, sprawił, że młodą Australijką zainteresowali się producenci, tworząc wspólnie kolejny przebój I Should Be So Lucky. Piosenka powstała w rekordowo krótkim czasie, skomponowano ją niemal na kolanie, bo w ciągu kilku minut. Kylie w wielu wywiadach przyznawała, że w późniejszych latach starała się jednak walczyć ze swoim takim cukierkowym wizerunkiem, czego dowodem byłaby chociażby współpraca z Nickiem Cave'em. Ale o tym opowiem wam nieco później. Słuchamy już teraz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm. Thank you.

Złote przeboje. Muzyka rodem z Australii. Midnight Oil. Historia Midnight Oil zaczęła się w Sydney w pierwszej połowie lat 70. Dwaj szkolni koledzy, Rob, a także Jim, zaczęli razem grać się pod nazwą Farm, a chwilę później dołączył do nich wokalista Peter Garrett. Nie był typową gwiazdą rocka, nie interesowały go używki czy też ekscesy w hotelach. Studiował prawo i politologię, co miało przełożenie na jego karierę, bo swego czasu został nawet ministrem środowiska, dziedzictwa i sztuk. Tematy społeczne i polityczne przemycał także w tekstach Midnight Oil, czego najlepszym dowodem jest piosenka Beds Are Burning.

sprzeciw wobec kolonializmu, którym się brzydził. Gareth stara się tutaj przekonać nas, że współcześni Australijczycy powinni przeprosić za swoje czyny rdzennych mieszkańców, czyli aborygenów, którzy musieli spotkać się z przemocą i poniżeniem. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Midnight Oil, Beds Are Burning.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Szukasz samochodu, który powali na kolana ciebie, a nie twój budżet? Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz zaprasza. Hyundai Tucson już od 940 zł netto miesięcznie. Hyundai i20 od 73 tysięcy zł. Hyundai Bayon od 77 tysięcy zł. A do tego kredyt 50 na 50 0%. Połowę płacisz teraz, a drugą połowę dopiero za rok. Odwiedź nas. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz, ulica Fordońska 305.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

czas płynie szybko i bardzo przyjemnie podczas tego sobotniego wieczoru. Czas gwiazd w Radiu Złote Przeboje trwa. Mariusz Telmaszczyk również jestem i dziś opowiadam wam o artystach rodem z Australii, więc za chwilę na pewno poznacie Empire of the Sun czy też Crowded House. A teraz dajcie głośniej Modern Talking.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje muzyka rodem z Australii, Empire of the Sun. Dwóch kumpli na dorobku, bo każdy już od kilku lat zajmował się muzyką, spotkało się i w 2007 roku uznali, że czas na wspólny projekt. Tak w Sydney narodził się Empire of the Sun. Podział był jasny. Nick Littlemore był kompozytorem i producentem, a Luke Steele wokalistą i frontmanem. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że na sukces czekać długo nie musieli. Dowodem była debiutancka płyta Walking on a Dream i singiel We Are the People.

Już pierwsze słowa przenoszą nas do roku 1975. Dlaczego? Australijska kultura bardzo mocno czerpała z lat 70. Kojarzy się z rozkwitem kultury hipisowskiej, rocka psychodelicznego oraz też początkami muzyki disco. A twórczość Empire of the Sun jest mocno inspirowana właśnie tą estetyką. To słuchamy. We are the people w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Man at Work. Man at Work powstali w Melbourne pod koniec lat 70. Ich początki były dosyć niepozorne. Colin Hay i Ron Strickard zaczęli grać razem, a później dołączył do nich m.in. Greg Hamm, który ma spory wpływ na charakterystyczne brzmienie zespołu. Grał na klawiszach, saksofonie i flecie. Najważniejszą postacią był jednak Colin Hay, wokalista i gitarzysta. Co ciekawe, Hay urodził się w Szkocji, a do Australii przeprowadził się z rodziną jako dziecko. To właśnie jego głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia Man at Work. Lekko nosowy, a także nieco nonszalancki. Piosenka Down Under opowiada o Australijczyku podróżującym po świecie, który wszędzie spotyka się ze stereotypowym wyobrażeniem Australii. Jest w tym dużo humoru, ale i także ironii. Hay chciał zwrócić uwagę na to, że Australia zaczęła być przedstawiana jako produkt i zatracała swoją tożsamość. To słuchamy. Man at Work w Radiu Złote Przeboje.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
9: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
12: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, 5-gwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje, muzyka rodem z Australii, Crowded House. Crowded House powstał w połowie lat 80. w Melbourne, ale jego historia zaczęła się wcześniej, w Nowej Zelandii. Najważniejszą postacią był Neil Finn, który wcześniej grał w zespole Split Enz razem ze swoim starszym bratem, Timem. Po rozpadzie bracia w dużym skrócie założyli nowy zespół Crowded House. Skąd nazwa? Narodziła się podczas nagrywania debiutanckiego albumu w Los Angeles. Muzycy mieszkali tam w bardzo ciasnym i zatłoczonym domu. Album ukazał się w 1986 roku. Wytwórnia nie wierzyła specjalnie w jej sukces, więc promocja była dosyć ograniczona, szczątkowa, a panowie musieli sobie dawać rady grając w niewielkich klubach, aż w końcu do szerszej publiczności trafił kawałek Don't Dream It's Over. Hey now, hey! W Stanach Zjednoczonych piosenka dość szybko zdobyła popularność i ostatecznie dotarła do drugiego miejsca Billboard Hot 100, w Kanadzie też była wysoko, w Wielkiej Brytanii również, ale dopiero potem, po tych sukcesach na świecie, doceniono ją również w Australii i Nowej Zelandii. To słuchamy już teraz zespołu Crowded House.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co to? Co się dzieje?
5: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
4: Ale kim jesteś?
5: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl, wybierz Stigę, moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: I to jest całkiem niezły pomysł na spędzanie sobotniego wieczora, więc Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i przypominam, że dzisiaj czas gwiazd i artyści rodem z Australii, za chwilę Savage Garden, ale wcześniej Kim Wilde.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje. Muzyka rodem z Australii. Savage Garden. W jego skład wchodziło dwóch muzyków, Daniel Jones oraz Darren Hayes. Początkowo nazywali się Crush, ale szybko okazało się, że taka nazwa jest już zajęta. Później pojawili się jako Savage Garden, a nazwa zaczerpnięta jest z książek Annie Rice, która dodała im nieco tajemniczości. Duet nagrał ponad 150 taśm ze swoimi demami, szukając wydawcy. Zaufał im menedżer John Woodruff, który to zastawił własny dom, by sfinalizować nagranie debiutanckiej płyty. Całe szczęście dla niego i muzyków, ryzyko opłaciło się. Numer I Want You stał się wielkim przebojem w Australii, a także w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. To była lawina, ponieważ grupa wydała kolejne radiowe kawałki, takie jak The Moon and Black, czy też Truly, Madly, Deeply, który sprawił, że duet podbił listy przebojów. To słuchamy.

0: Ja chodząc z ramenem, to mogę przyjąć, że wykonawca
1: przewodnikiem
0: przyjął, pomyślał o psie przewodniku, żeby się tam wysikał, no ale to oczywiście taki głupi żart, natomiast w żadnej mierze nie rozwiązuje to problemów niewidomych, bo ten robek powinien iść wzdłuż chodnika.
1: Jak najbardziej. Mam nadzieję, że tych absurdów będzie jak najmniej i mam nadzieję, że urzędnicy będą tutaj mimo wszystko zaglądać i podpytywać się, jakie rozwiązania będą właściwe.
0: Jeżeli chodzi o kolejne rozwiązania, są takie płytki specjalne z wypustkami, które zaznaczają początek przejścia dla pieszych. Dla niedowidzących one mają jakiś specyficzny kolor, żółty. Natomiast niewidomi powinni je wyczuwać stopą, właśnie poprzez to, że są te wypustki. Tutaj na przykład na rondzie grunwaldzkim te wypustki są kompletnie niewyczuwalne, bo są takie małe po prostu te wypustki. Świetnym rozwiązaniem są wypustki na dworcu głównym. Tam po prostu wykonawca zadbał o to, żeby te wypustki były duże, wyczuwalne i przez to zapewniały bezpieczeństwo niewidomym. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej inspekcji z Polskiego Związku Niewidomych, inspekcji podczas odbioru wagonów PES-y. Całkowity przypadek. Ja jechałem z projektem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a ta inspekcja chodziła po wagonach i oceniała te nowe wagony PES-y. Szlak mnie trafił, jak jedyna niewidoma w tym gronie po prostu usiadła sobie w fotelu i do końca tej inspekcji tam siedziała. Natomiast cała reszta, czyli osoby niedowidzące, chodziły i oceniały rozwiązania dla niewidomych. I przez to na przykład, nie wiem, w wagonach PES-y drzwi, które mogłyby się otwierać automatycznie, jeżeli ktoś idzie, to one się otwierają na specjalny przycisk, no, który trzeba znaleźć i o którym trzeba wiedzieć. Absurdalne rozwiązania, no ale niestety sami niewidomi jakby zgodzili się na to, nie uczestnicząc.
1: Też czasami w pociągach słyszę takie komunikaty, drzwi otwierają się z prawej strony albo z lewej strony, ale często tych komunikatów brakuje, na przykład wy wtedy musicie zgadywać troszkę.
0: No tak, tak, to...
1: Bo te drzwi też są przecież na przycisk.
0: No. Kierowcy, powiedzmy, jeżdżąc czy po Bydgoszczy, czy po innym mieście, no, wyłączają tak zwaną gadaczkę. No ja się trochę nie dziwię, bo przez 8 godzin wysłuchiwać jednostajnego głosu, który tam oznajmia wszystko o przystankach. No ale dla nas to jest niestety potrzebne. Zresztą dla nas, no nie tylko dla niewidomych, bo dla osób starszych z jakimiś tam niepełnosprawnościami też to jest przydatne przecież.
1: No jasne. Dobrze, to dopytam jeszcze o temat książki, aha, bo o tych sprawach właśnie dotyczących życia w mieście jako osoba niewidoma, no podejrzewam, moglibyśmy cały dzień mówić, a jeszcze byśmy tematu nie wyczerpali. Ale być może jakimś przybliżeniem tych spraw właśnie będzie książka, która kiedy będzie miała swoją premierę?
0: Rozmawiałem z wydawcą, bo książka jest już w korekcie w tej chwili i też ruszą prace związane z audiobookiem, bo powstanie audiobook tej książki. Lektorką będzie Ewa Dąbrowska, dziennikarka, no a całą resztę, czyli nagranie, montaż, oprawę muzyczną, no, zrobimy tutaj w światłowni.
1: To nie mogę się doczekać i podejrzewam, że premiera tej książki też tutaj w światłowni.
0: No, na pewno, na pewno.
1: Postaram się przybyć, a jak nie, to porozmawiamy tuż po premierze. No i co, do usłyszenia w takim razie.
0: No, przy okazji taki mały instruktaż. Niewidomemu jak najbardziej można powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, bo to są najlepsze życzenia na świecie.
1: Dobra, no to powiem, chociaż w radiu zazwyczaj mówię do usłyszenia, ale ten jeden wyjątek niech będzie. Do zobaczenia w takim razie w światłowni. Z Grzegorzem Dudzińskim rozmawiałem. Gustaw Nowak, do usłyszenia. A dodam jeszcze bardzo ważną informację, która dotarła do mnie już po nagraniu rozmowy z Grzegorzem. Otóż Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich uruchomiło zbiórkę dla Grzegorza Dudzińskiego. Celem jest zakup nowego telefonu, między innymi do obsługi niewidzialnej linii wsparcia. Zebrane środki pomogą też w wydaniu książki oraz przysłużą się działalności Fundacji Światłownia. Zbiórka trwa na platformie Fundatores pod hasłem Wsparcie.
2: wsparcie dla niewidzącego dziennikarza Grzegorza Dudzińskiego. Ach, a książka, o której mówiliśmy, będzie mieć swoją premierę w połowie października. Na pewno powiem o niej na naszej antenie.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przyjrzałem

0: się kilku sprawom. Po pierwsze, spotkałem się z uczestnikami 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. W jego ramach młodzi ludzie, także z Bydgoszczy, uczyli się między innymi skutecznej pracy zespołowej czy prowadzenia debat publicznych. Oto co mieli mi do powiedzenia.
1: Nikodem Rutkowski. Dlaczego? Bo chciałem rozwijać swoje zainteresowania, chciałem pogłębić to, w czym czułem swoje braki, czyli w przemowach przed ludźmi, przed wystąpieniami różnego rodzaju i głównie dlatego. Najciekawsze są spotkania z ludźmi, z doktorami, z ludźmi wykształconymi, którzy chcą naprawdę z wielką pasją i zaangażowaniem przekazać nam swoją wiedzę. Dało mi to duże podbudowanie dla młodego człowieka, że może rozmawiać z ludźmi wykształconymi, dużo starszymi od siebie i jest to pokazanie, takie otwarcie bram dla młodego człowieka, że świat ten, no tak naprawdę jesteśmy teraz w Urzędzie Marszałkowskim, czyli świat taki dość polityczny, poważny, jest otwarty dla młodego człowieka i trzeba tylko wykonać ruch, żeby w nim się stawić. Przez ten miesiąc, przez te 5-6 spotkań, przez różne wolontariaty, na których byliśmy razem, dobrze się poznaliśmy i naprawdę grupa jest świetna.
2: Nazywam się Maja Butrykowska. Kuźnia właśnie stawia na rozwój właśnie w stronę takich funkcji liderskich, ale też takich głównie wolontariackich, więc jest to przede wszystkim taka fajna okazja, żeby po pierwsze poznać fajnych ludzi, którzy również się interesują czymś podobnym, ale też po prostu taki, żeby się rozwinąć, bo też trzeba stawiać w tym świecie na samorozwój. Każdy raczej był przyjaźnie do nas nastawiony, chciał jakiejś współpracy, pomagał, więc było okej.
3: Okay. Nazywam się Rafał. Dało mi to na pewno rozwój umiejętności miękkich. Mieliśmy zajęcia na przykład z tego, jak pogłębione wywiady prowadzić, również zajęcia z fundraisingu, jak organizować projekty społeczne. Dzięki temu zdobyłem wiedzę tak naprawdę, jak wpływać realnie na życie nie tylko mojej małej społeczności, ale tak naprawdę jak i organizować projekty na skalę całego województwa. Na przykład chciałbym zdecydowanie zorganizować coś związanego z olimpiadami. W Polsce problemy olimpiad różnych przedmiotowych jest taki, że materiały do nich są albo bardzo ciężko dostępne, albo bardzo drogie. Chciałbym zorganizować darmowe zajęcia od uczniów dla uczniów, czyli takie najbardziej efektywne, bo uczniowie też rozumieją stres i problemy wynikające z tych wszystkich problemów.
0: W Urzędzie Marszałkowskim dopytałem też o projekt uczelnianego interdyscyplinarnego Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, który wystartował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Odpowiada on na współczesne wyzwania i problemy, a będzie realizowany również w Bydgoszczy. Pytanie, na które postara się odpowiedzieć, brzmi: jak nowe technologie zmieniają nasze życie i relacje z innymi? A tu pojawiają się oczywiście szanse, jak i zagrożenia, mówi doktor habilitowany Radosław Sojak.
4: To jest projekt parasolowy, w związku z tym badania są już prowadzone. One są prowadzone na kilku wydziałach. Prowadzą je z jednej strony nasi teologowie, z drugiej strony nasi prawnicy. Zaangażowani są w to bardzo socjologowie.
5: Czy w ten projekt będzie też włączone Kolegium Medicum?
4: Tak, na tyle, na ile Kolegium Medicum jest włączane w projekty uniwersyteckie, a jest włączane, oczywiście będzie do tego zaproszone. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że nam zależy na analizowaniu tych kosztów takich, powiedziałbym, miękkich. Jeżeli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, medycy mają swoje bardzo jasne i bardzo restrykcyjne procedury dotyczące tego, jak to jest wszystko testowane i sprawdzane, więc myślę, że może nie tyle sama medycyna, nauki o zdrowiu znajdą tutaj na pewno miejsce. To jest taki bardzo silny nurt refleksji, pokazującej, że bardzo często społeczeństwa, relacje międzyludzkie, nasza psychologia nie nadąża przede wszystkim za tempem zmian technologicznych. W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy. My tego nie mamy jako państwo. W związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi, jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych, tego rodzaju refleksja przynajmniej była, żeby ona się pojawiła, żeby nie było tak, że my będziemy mądrzy po szkodzie, najpierw wejdziemy jak w masło w nowe technologie, a potem się okaże, że będziemy się zastanawiali, w jaki sposób wykonać ograniczenia strat wśród młodych ludzi, ale niekoniecznie, bo to dotyczy również seniorów w kontekście innych być może zmian technologicznych. Socjologowie starają się robić badania na grupach reprezentatywnych dla populacji. Prawnicy robią oczywiście analizę skutków wprowadzenia regulacji prawnych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili takiego dosyć dużego badania dotyczącego tego, w jaki sposób osoby wierzące i kapłani, czy osoby konsekrowane postrzegają relacje między wiarą a nauką. To napięcie też rośnie, też staje się jednym z takich istotnych podziałów społecznych, zwłaszcza w przestrzeni znowu cyfrowej.
0: Kierownikiem Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie jest ksiądz profesor Piotr Roszak.
6: Porozumienie próbuje zgłębiać, jak zmieniają nas technologie, jak włączają się w procesy decyzyjne, jak wykorzystujemy do rozwiązywania konfliktów, projektowania własnej przyszłości, ale także jak zapobiegać pewnym niechcianym formom interwencji dotyczącym dezinformacji, malinformacji. I w naszym interdyscyplinarnym zespole z prawnikami, socjologami, teologami zastanawiamy się, jak człowiek się zmienia przez to, że dopuszcza coraz więcej technologii. I przede wszystkim nam zależy na tym, abyśmy potrafili pokazać, w którym miejscu powinna być technologia, bo to, że jest obecna, to jest oczywiste i będzie, natomiast jest ważne, w którym momencie dopuszczamy ją do podejmowania wraz z nami decyzji.
0: Jednym z ważnych elementów, którym zajmie się centrum, ma być też niestety wciąż obecne zjawisko hejtu. Nie sądzę, że uda się znaleźć na nie lek, ale jakakolwiek poprawa w tym aspekcie będzie na wagę złota. A za chwilę wracam, zostaniemy jednak w Urzędzie Marszałkowskim.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, mamy wrzesień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, co działo się jeszcze w czerwcu. Wtedy to w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Bardzo ciekawa sesja z punktu widzenia Bydgoszczy. Poruszono na niej ważne tematy związane m.in. z koleją. Do tego jeszcze dojdę. Było też o strategii rozwoju województwa, o tym też będzie, ale także, i od tego zacznę, o bydgoskiej sieci bibliotek. Okazuje się bowiem, że dwie filie wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej, której organem prowadzącym jest właśnie województwo, zostały przeznaczone do likwidacji. Chodzi o dwa obiekty, które zdecydowanie nie przynoszą chluby miastu i wyjścia są dwa. Albo kosztowny generalny remont, albo rzeczona likwidacja. Padło na to drugie, co, jak mówi radny sejmiku Jarosław Wenderlich, miało spotkać się z oburzeniem wielu mieszkanek i mieszkańców. Posłuchajmy.
8: No już w ubiegłym roku Rada Osiedla Wyżyny wnioskowała o remont budynku na Wyżynach. Radni osiedlowi twierdzą, że nie dostali w tym zakresie odpowiedzi. A budynek na Wzgórzu Wolności jest na parterze, no to przerobienie go to nie jest żaden praktycznie problem. I co należy podkreślić, z tych budynków korzysta głównie młodzież i dzieci. Osiedlowi radni wskazują, że w okresie wakacyjnym, gdy zamknięta jest szkoła podstawowa, to właśnie na Wzgórzu Wolności dzieci mają możliwość korzystania z biblioteki. To są, pamiętajmy, które znajdują się na terenie blokowisk. Blokowiska często są swego rodzaju pustyniami kulturalnymi. Powinniśmy pamiętać, że tutaj nie zawsze powinien decydować pieniądz. Powinien decydować tylko także czynnik rozwoju w jakiś sposób, rozwoju czytelnictwa, rozwoju kulturalnego. Nie ma cały czas Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.0. Ja jak byłem, pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wprowadzaliśmy te programy. Do tej pory bibliotekarze, różne środowiska związane z księgarstwem wnioskują, żeby w końcu ten program został przyjęty. Więc nawet tak, nie ma po pierwsze programu, po drugie zamykamy filię bibliotek, to wszystko prowadzi do jednego, że liczba czytelników będzie spadała, a będzie to dodatkowy utrudniony dostęp do czytelnictwa dla najuboższych, dla dzieci. Ja mam korespondencję z rad osiedli, rozmawiałem z przewodniczącymi rad osiedli, rozmawiałem z radnymi, no i ta biblioteka dla niektórych osób jest swego rodzaju drugim domem. I oczywiście można powiedzieć, bo takie argumenty padają, że 2 kilometry w te, 2 kilometry w tamte, ale dla starszych osób albo dla dzieci to 2 kilometry to jest olbrzymi kawał drogi, w szczególności, że w pobliżu tych filii bibliotecznych znajdują się przedszkola, a panie bibliotekarki przeprowadzają zajęcia edukacyjne właśnie w tych filiach. Szkoda, że nie było rozmowy z przedstawicielami społeczności lokalnej, z radami osiedli. Nie zawsze pieniądz powinien decydować.
0: W tym przypadku nie decyduje tylko pieniądz. Zdecydowała też Rada Miasta Bydgoszczy, która sama zwróciła się do zarządu województwa z pomysłem likwidacji filii przy ulicach Ujejskiego i Bohaterów Kragujewca.
8: Nawet jeżeli miasto Bydgoszcz wyraziło tutaj wolę żeby takich zmian dokonać. To pytanie, czemu o tym nie wiedzieli radni miasta, czemu o tym nie wiedziały rady osiedli, to powinno być poddane wcześniej konsultacji albo przynajmniej ogólnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury. Na posiedzeniu Komisji Kultury można powiedzieć, że wszyscy umywali ręce w tym temacie, więc dyskusja jak najbardziej, a może znajdą się na to dodatkowe środki, bo pamiętajmy też o tym, że prezydent miasta nie chciał, żeby ten temat stanął także na sesji Rady Miasta Bydgoszczy, gdzie był złożony formalny wniosek przez radną Grażynę Szabelską.
0: Decyzji związanej z omawianymi zmianami, czyli powtórzę, likwidacją dwóch filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca, broni Katarzyna Stranskaja, radna Sejmiku Województwa, której oddam głos. Posłuchajmy jej argumentów.
9: Ja sobie pozwolę przedstawić moją prywatną opinię, ale myślę, że wszyscy radni będą w tym temacie zgodni. Chciałabym się odnieść do ustawy o dostępności i o dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Osoby o szczególnych potrzebach to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, to również matki z małymi dziećmi, to również seniorzy. Ja w Bydgoszczy pojechałam i sprawdziłam te dwie biblioteki. Jedna na Ujejskiego, co prawda jest na parterze, natomiast jest w bardzo złym stanie technicznym. Tam są zbyt wąskie drzwi, nikt nie wjedzie na wózku, do tego nie ma toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w języku Braille'a. Ta druga biblioteka na Bohaterów Kragujewca znajduje się na pierwszym piętrze. Tam również nie ma windy, nie ma schodołazu, jest ona po prostu niedostępna. Zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, każdy obiekt publiczny musi się dostosować do tej ustawy. Albo wprost, albo zapewnić dostęp alternatywny. I to jest nasz obowiązek. Oczywiście biblioteki same w sobie stanowią ogromną wartość kulturalną, natomiast nie możemy zapomnieć o tej dostępności, która, mam takie przekonanie, jest jeszcze czasem pomijana. Dodam jeszcze, że w odległości około kilometra dwóch od obu bibliotek są dwie w pełni dostosowane. Jedna jest na pierwszym piętrze, ale ma windę, ma toaletę dla osób z niepełnosprawnościami. Ona jest świeżo po remoncie. Znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej, czyli od tej biblioteki na Ujejskiego. Jest w odległości około kilometra. Druga biblioteka jest na Kaczyńskiego. Ta dotyczy tej biblioteki na Bohaterów Kragujewca. Ona jest na parterze, jest też w pełni dostosowana. W niej odbywają się wspaniałe warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, bo biblioteka to nie tylko teraz wypożyczanie książek. To są takie, nawet mogę powiedzieć, domy kultury, w których dzieją się bardzo fajne rzeczy. Osoba z niepełnosprawnością czy osoba starsza i tak nie da rady wejść do tej biblioteki, więc kilometr, myślę, że to nie jest duża odległość do pokonania i mam takie poczucie, że to będzie zdecydowanie lepsze dla mieszkańców, żeby mogli mieć w pełni dostępne i w pełni dostosowane miejsca, gdzie będą mogli realizować swoje pasje.
0: Kwestia likwidacji filii bibliotecznych przy Ujejskiego oraz Bohaterów Kragujewca jest już niemal przesądzona, ale przy tym temacie warto zapytać o kwestię głównej siedziby wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w Bydgoszczy. Tam przypomnę, trwały przygotowania do wielkiego remontu. Ostatecznie z niego zrezygnowano. Zamiast tego ma powstać zupełnie nowy budynek, kontynuuje radna Stranskaja.
9: I to jest kolejna sprawa. Ta biblioteka jest też niedostosowana. Mało tego, jest ona budynkiem objętym nadzorem konserwatorskim. To jest bardzo kosztowne wprowadzenie takich zmian. Natomiast nowy budynek, zgodnie z ustawą o dostępności z 2019 roku, musi być już dostosowany, ponieważ stosujemy tak zwane projektowanie uniwersalne. Tak, żeby wszystkie obiekty były dostosowane dla wszystkich i dostępne dla wszystkich.
0: A jakie są szczegóły dotyczące nowej siedziby biblioteki? Co z przetargiem? O to zapytałem marszałka Piotra Całbeckiego. Będzie krótko.
10: W tej chwili trwają prace koncepcyjne, funkcjonalno-użytkowe. Jak tylko będziemy mieć dokładne dane, co chcemy zbudować, ogłaszamy przetarg na wykonanie, na wykonawcy dokumentacji.
0: Ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji spodziewane jest prawdopodobnie na koniec bieżącego roku lub na początek przyszłego. To pozwala mi estymować, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony co najmniej w drugiej połowie 2027 roku. Trochę jeszcze zatem zaczekamy. Kwestia bibliotek to jednak nie jedyny temat, który jeszcze przed wakacjami wzbudził emocje. Warto przypomnieć jeszcze o planach związanych z budową zintegrowanej sieci kolejowej. Według zaprezentowanych w czerwcu zamierzeń głównymi beneficjentami z naszego województwa miałyby być Włocławek, Toruń i Grudziądz, bo to tam prowadziłaby centralna magistrala kolejowa Północ łącząca Warszawę z Trójmiastem. Bydgoszcz nie znalazła się na trasie tej właśnie magistrali, co zaniepokoiło radnego sejmiku Marka Gralika.
11: W ogóle się cieszymy, że taki projekt powstał, dlatego że no jest nadzieja, że on będzie realizowany. To nie jest kwestia 2, 3 czy nawet 5 lat, ale dobrze, że tak jest, bo tak było w przypadku dróg typu autostrady, drogi szybkiego ruchu. On powstał bardzo dawno temu, no i w końcu w zasadzie już jest końcówka jego realizacji. Natomiast to, co mnie jako bydgoszczanina niepokoi i zasmuca, to fakt, że ta kolej wielkich prędkości troszeczkę mija Bydgoszcz, jeśli chodzi o połączenie z Gdańskiem, tak, żebyśmy mieli dojechać i do portu centralnego, to musimy jechać jakby z przesiadkami. Jest poprowadzona linia przez Włocławek, Toruń do Gdańska, ale omija Bydgoszcz i to jest bardzo duży minus i wydaje mi się, że to jest minus, który niestety pozostanie w tym planie, ponieważ on w tym całym wielkim projekcie, ponieważ jak rozumiem, on został przyjęty i tutaj już nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian.
0: Mapa zintegrowanej sieci kolejowej to tylko i aż przedstawienie zamierzeń i rekomendacji, a nie opis infrastruktury ostatecznie zaplanowanej do budowy. Jest zatem jeszcze pewna szansa na zmiany korzystne dla Bydgoszczy, o co zresztą do ministra infrastruktury zawnioskował prezydent Rafał Bruski. W sprawie interweniował też wojewoda Michał Sztybel.
12: Znaczy, to jest przedłożona propozycja w ramach zintegrowanej sieci kolejowej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ja liczę mimo wszystko na zmiany, które, że tak powiem, jeszcze pełniej włączyły województwo kujawsko-pomorskie, aczkolwiek no widzę, że jest postęp, bo poprzednicy w ogóle naszego województwa nie dostrzegali.
0: W sierpniu wojewoda Sztybel poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że niezależnie od rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej nastąpi podniesienie prędkości na trasie Bydgoszcz-Toruń do 200 km na godzinę. Taką możliwość już sonduje marszałek Całbecki. Nie wiadomo jednak, czy taki szybki pociąg łączący stolice naszego województwa jechałby przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym śladem wzdłuż drogi krajowej nr 80. Tam miała być poprowadzona linia tramwajowa, ale obecnie stanęło na pociągu. Zresztą oddam głos gospodarzowi Całbeckiemu, który z nowych planów zintegrowanej sieci kolejowej jest zadowolony.
13: Przypomnę, do tej pory przebieg ten, który był proponowany, właściwie omijał wszystkie nasze większe miasta. Owszem, miał przebiegać przez Grudziądz, no ale ani Toruń, ani Włocławek de facto, a dzisiaj mamy i Włocławek, i Toruń, i Grudziądz, więc no jest to na pewno drastyczna, pozytywna zmiana i ona będzie miała ogromny wpływ na rozwój całego regionu. Już nie mówię o tym, jak zbliży nas do świata, bo to jest oczywiste, jeżeli w 70 minut dojdziemy do Gdańska, czy w podobnym czasie do Centralnego Portu Komunikacyjnego, wówczas na pewno trzeba zweryfikować plany rozwoju lotniska bydgoskiego. No, jest wiele rzeczy, które musimy uwzględnić w naszym nowym dokumencie.
0: No właśnie, o tych planach też dwa słowa powiedzmy, bo przed wakacjami w Urzędzie Marszałkowskim dyskutowano też o strategii rozwoju województwa 2030+, której przedłużeniem będzie nowa strategia 2035. Opozycja krytykowała realizację obecnej strategii, a to, że wykonanie założonych celów jest niskie, a to, że niektóre zadania nie są w ogóle ruszone. A jak patrzy na to marszałek?
13: Oczywiście są niektóre zadania szybciej realizowane, niektóre wolniej, a i też pojawiają się nowe, których wcześniej nie planowaliśmy. Zatem generalnie nie ma takich obszarów, których odnotowalibyśmy jakąś zapaść, problemy, więc pozytywnie i już dziś myślimy o nowej strategii do 35 co najmniej roku. Nie, żeby wydłużyć aktualną, czy zmodyfikować, ale uchwalić nową, co nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku, więc rozpoczynamy cykl w tej chwili spotkań przede wszystkim z samorządowcami, ale nie tylko, bo też innymi środowiskami w naszym województwie, aby uzgodnić ich plany i wprowadzić je również do strategii rozwoju całego województwa. No i nowe rzeczy się pojawiają, no chociażby ostatnia deklaracja rządu o nowym układzie nowego systemu szybkich kolei. To przecież jest ogromna determinanta, od której właściwie zależy bardzo wiele kolejnych projektów, bo przecież ten kręgosłup komunikacyjny szybkiej kolei jest osnową, wokół której będą rozwijać się inne inwestycje kolejowe, drogowe, centra logistyczne, obszary inwestycyjne itd. i tak dalej. Więc takich zmiennych jest trochę w tym systemie. Też pamiętajmy o nowym pomyśle Komisji Europejskiej na implementację, wdrażanie nowej perspektywy funduszy unijnych. Przypomnę, do tej pory negocjowaliśmy bezpośrednio z Unią Europejską nasze regionalne programy operacyjne. Teraz kraje członkowskie będą zarządzać całkowicie, dostaną do dyspozycji pulę wszystkich środków unijnych i to nie tylko z polityki spójności, ale na przykład wspólnej polityki rolnej. I w ramach tych wspólnych środków kraje członkowskie będą dopiero redysponować i uzgadniać z regionami, jakie będziemy realizować ostatecznie, w jakim kształcie będziemy ostatecznie wdrażać nasze regionalne programy operacyjne. No ale tak, to są nowe wyzwania, trzeba się trochę przestawić, no i bardzo blisko współpracować z rządem, ponieważ te strategie krajowe będą determinowały, co się będzie działo potem w regionach. I chyba dobrze, słusznie tak powinno być.
0: Walka regionów o unijne środki będzie zatem zażarta i stanie się niejako wewnętrzną sprawą kraju. Do tej pory o podziale środków dla województw decydowała Unia. Miejmy nadzieję, że te zmiany wyjdą kujawsko-pomorskiemu na plus.
7: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, zapraszam, odwiedźmy Urząd Marszałkowski, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Sejmiku Województwa. Sesja na pewno nie przełomowa, ale myślę, że warto odnotować, co się na niej działo, a o kilka słów poproszę teraz marszałka Piotra Całbeckiego.
14: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane, na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
0: I tak właśnie na sierpniowej sesji sprawozdanie przedstawił Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Posłuchajmy.
15: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rzędzie wielkości. Nie jest to jakieś tu dramatyczne, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZWA przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia, bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat. Jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2000 2025 roku. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
0: Następna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku zaplanowana jest na 28 września.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A teraz o uwagę poproszę wszystkich kierowców. Niestety wciąż dochodzi do niebezpiecznych, a niekiedy tragicznych zdarzeń na przejazdach kolejowych. Dlatego warto przypominać i apelować o przestrzeganie zasad mogących uratować nasze zdrowie, a nawet życie. Właśnie dlatego zorganizowano konferencję prasową, w trakcie której przedstawiono informacje, statystyki i porady związane z właśnie poruszaniem się w pobliżu przejazdów. Przygotowałem z niej wygodny skrót i tak oto zapraszam na antenę Przemysława Zielińskiego z Polskich Linii Kolejowych SA.
16: Spotykamy się dzisiaj nie bez powodu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Inwalidów i Konduktorskiej Bydgoszczy po to, aby zademonstrować Państwu i poinformować o tym, co na tym przejeździe zrobiliśmy, jak go zmodernizowaliśmy, jakie z tym będą związane zmiany dla kierowców. Przez całe ostatnie wakacje w każdy piątek organizowaliśmy akcję Bezpieczny Piątek. Co tydzień w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju były rozdawane ulotki, materiały edukacyjne dla kierowców, dla rowerzystów, dla osób pieszych, przypominające o tym, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Wsparciem w naszych działaniach były patrole Straży Ochrony Kolei. Bezpieczeństwo na przejazdach to jeden z priorytetów Polskich Linii Kolejowych. W tym celu modernizujemy przejazdy, tak jak ten za moimi plecami, ale także budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy akcję społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak dzisiaj w Bydgoszczy, ale także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, czy też warsztaty dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, jest żółta naklejka PLK.
0: Znaczenie żółtej naklejki przybliży Mirosław Lewandowski z PLK, naczelnik sekcji eksploatacji w Bydgoszczy.
17: Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym są minimum dwie takie naklejki umieszczone na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja lub na napędzie rogatkowym. Na tej naklejce możemy znaleźć numer skrzyżowania, numer alarmowy i numer, pod który należy zgłosić awarię. Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy 112 operatora w celu wstrzymania ruchu, w celu ratowania życia przede wszystkim. W przypadku awarii, które mogą poczekać, możemy przedzwonić na numer wskazany poniżej. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom i życiu ludzkiemu.
0: Aby na przejazdach kolejowych było bezpieczniej, prowadzone są inwestycje i remonty. Niekiedy dochodzi też do pewnych zmian i taka też miała miejsce w Bydgoszczy. W ciągu ulic Inwalidów i Konduktorskiej przybliży je Mirosław Lewandowski.
17: Na tym skrzyżowaniu dokonano zmiany w postaci sterowania urządzeniami na tym przejeździe. To jest zastąpiono człowieka automatem. Teraz jest to przejazd kategorii B, kiedyś był kategorii A. Polega to na tym, że automatycznie urządzenia uruchamiane przez pociąg zamykają przejazd w sposób bezpieczny, gdzie nie ma tego, że człowiek się może pomylić. Tutaj urządzenie steruje ruchem, więc idziemy w stronę bezpieczną, co zwiększa to bezpieczeństwo na tym przejeździe, a po drugie zmniejsza czas oczekiwania przed rogatkami dla użytkowników drogi w znaczny sposób, bo realizowanie przebiegu jest automatyczne po zjeździe pociągu z miejsca przejazdowego. Otwierają się rogatki automatycznie i wyłącza się sygnalizacja.
0: Za 99% niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach odpowiadają kierowcy, wynika z danych PLK. Warto więc spojrzeć na stronę bezpieczny-przejazd.pl i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania przy przejazdach kolejowych.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A teraz zapraszam do Torunia, gdzie wręczono marszałkowskie nagrody w dziedzinie muzealnictwa oraz, i od tego zacznę, dla przedstawicieli trzeciego sektora. Rodzynki pozarządówki to inicjatywa mająca docenić najciekawsze, najskuteczniejsze i najbardziej potrzebne inicjatywy organizacji pozarządowych. I tak się składa, że jednym z laureatów tegorocznego konkursu była Fundacja Bydgoszcz na Orientację. Nagrodzono ją za stworzenie zielonych punktów kontrolnych, a może raczej za tworzenie, bo kolejne wciąż powstają. Zresztą posłuchajmy, co miały mi do powiedzenia osoby tworzące tworzące fundację.
18: Ola Czerwińska.
19: Tomasz Grochowalski.
20: Z Fundacji Bydgoszcz na Orientację. Poproszę Was o przedstawienie, czym się na co dzień zajmujecie.
18: My promujemy biegi na orientację jako aktywność dla każdego i od 8 lat tworzymy wydarzenia w Bydgoszczy i okolicach biegu na orientację.
20: Proszę, mówi się, że Bydgoszcz to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, także chyba są tereny, żeby tę aktywność praktykować.
18: Z pewnością dużo miast zazdrości nam tego terenu.
20: I gdzie na co dzień biegacie?
18: Organizujemy naprawdę w różnych miejscach, i w Lesie Gdańskim, i Paru w Cieleszyńskim na przykład, jeżeli trochę dalej. Nasza Puszcza Bydgoska, oczywiście też lasy na Miedzyniu. Naprawdę tam, gdzie się da, tam my jesteśmy, nawet w centrum Bydgoszczy.
20: Okej, celujecie swoją działalność do zawodowców, czy również do tych żółtodziobów, na przykład ja, gdybym chciał się spróbować?
19: Oczywiście zapraszamy.
20: Bo ja nic nie umiem.
19: Tak, to my wszystko pokażemy. Pokażemy kompas, pokażemy mapę. Nie trzeba biegać, bardzo szybko można chodzić i zwiedzać tereny zielone.
20: A i celem jest?
19: Celem jest odnajdywanie punktów za pomocą mapy i kompasu.
20: I nie można telefonu, naprawdę?
19: To znaczy awaryjnie można ze sobą wziąć, ale no jakby zasady fair play w orientacji sportowej mówią, że nie używamy telefonu, nie używamy GPS-u do zorientowania się w terenie, tylko kompas i mapa.
20: Brzmi to świetnie. A w jakim celu to robicie? Chcecie promować sport? Chcecie może sportowe jakieś osiągnięcia zdobywać?
18: To nasza pasja i chcemy pokazać wszystkim, że to aktywność dla każdego.
19: My sami startujemy w zawodach na orientację. Mamy kilka tytułów sportowych.
20: To proszę się pochwalić.
18: Znaczy, moim największym osiągnięciem jest zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata w radioorientacji, ale również lokalnie w rajdach przygodowych też mamy spore osiągnięcia.
20: A co to radioorientacja?
18: Radioorientacja to forma orientacji, ale za pomocą mapy kompasu, ale oprócz tego mamy odbiorniki radiowe, a punkty w lesie to nadajniki.
20: Niesamowite. I to w Bydgoszczy da się uprawiać?
18: W tym momencie już niestety nie, ale to była dyscyplina, którą jeszcze niedawno można było uprawiać w Bydgoszczy.
20: No dobrze, to jeszcze zapytam na koniec, jakie są Wasze plany na przyszłość? Czy macie jakiś taki duży event może, albo pomniejsze?
19: No teraz jesteśmy w trakcie tworzenia aren do biegu na orientację. Te areny stały się szlakami turystycznymi i jesteśmy w trakcie tworzenia już, powiedzmy, której areny?
18: 23
19: areny.
20: No, a znajdę to gdzieś w internecie.
18: Tak, na naszej stronie bno.bydgoszcz.pl lub na stronie szlakzpk.pl. Ale chciałabym przede wszystkim zaprosić na, już w październiku rozpoczynamy nasz flagowe wydarzenie, czyli cykl biegów jesienno-zimowych, biegu na orientację, i są trasy dla rodzin z dziećmi i dla zaawansowanych, więc zapraszamy naprawdę wszystkich.
19: Jeszcze należy dopowiedzieć, że kilka z tych szlaków jest specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i jeden ze szlaków w Toruniu na Barbarce jest specjalnie przystosowany dla osób niewidomych.
20: Rewelacja. No to co, widzimy się gdzieś na szlaku.
18: Zapraszamy.
19: Widzimy się, zapraszamy osoby niewidome i niepełnosprawne też. Zapraszamy. Mogą dzięki temu wyjść z domu, ruszyć się i zażyć świeżego powietrza i troszkę ruchu.
0: Nagrody Rodzynki Pozarządówki wręczono w Toruniu, gdzie jeszcze chwilę zostaniemy, bo odbyła się tam też uroczystość wręczenia nagród Muzeion i Heridatis Seculorum. Honorową statuetkę Muzeion odebrała w jej trakcie Wiesława Wolna, historyczka i etnografka, zasłużona dla bydgoskiego muzealnictwa. Udało mi się z panią Wiesławą zamienić kilka zdań.
20: Czym jest dla pani dzisiaj otrzymywane wyróżnienie?
21: No, to jest takie podsumowanie tego, co wiele, wiele lat nad czym pracowałam. A wszystko związane było z utworzeniem w Bydgoskim Muzeum działu etnografii, który pokazałby też bydgoszczaną tak znaczącą część kultury polskiej, jaką jest kultura ludowa.
20: Jaką się dzisiaj miewa ten dział?
21: Dział się miewa dobrze, 40 lat już istnieje.
20: A czyli oddała go pani w dobre ręce?
21: W dobre ręce i rozwija się teraz bardzo.
20: Czego pani sobie albo temu działowi, czy życzy na przyszłość?
21: Życzę, żeby otrzymał własne pomieszczenia osobne, bo teraz jest troszeczkę tak zależny od sal i tak dalej. A to też jest teraz w projektach.
0: Dzień Muzealnika obchodzimy co prawda w maju, ale nie stanie mi to na przeszkodzie, by dziś życzyć wszystkim osobom pracującym w muzeach w Bydgoszczy i okolicach wszystkiego dobrego.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A Państwu dziękuję już za uwagę, bo czas naszego spotkania dobiegł końca. Życzę oczywiście samych cudowności, a tym, co nie lubią jesieni, szybkiego nastania zimy. Sam nie mogę doczekać się jarmarku bożonarodzeniowego. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.
7: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.